0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: To jest Melody.
1: Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

Meloradio Podcast.

bicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy

0: pierwsza rozmówczyni.
1: Agnieszka Herma, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
0: Jak ten rok szkolny ma wyglądać, skoro przed nami reorganizacja? Wiele szkół zmienia swoje siedziby lub przechodzi do innych budynków.
1: Biorąc pod uwagę zmiany programowe i organizacyjne, jakie przed nami, to nowy rok szkolny będzie pewnie u nas wyglądał dość podobnie jak w innych miastach. Wdrażamy nową podstawę programową, ocenę funkcjonalną. Wdrażamy też nowe standardy dotyczące żywienia w przedszkolach i szkołach. A jeśli chodzi o reorganizację, no to sieć bielskich przedszkoli ulega zmianie. Przestaje funkcjonować przedszkole numer 8, 26 i 29. Natomiast nadal w naszych miejskich przedszkolach mamy wolne miejsca, więc jeśli ktoś z rodziców jeszcze potrzebowałby w tym zakresie wsparcia, to zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Edukacji i Sportu. Jeśli chodzi o zmiany siedzib szkół, które po reorganizacji teraz funkcjonować będą w innych budynkach, to wszystkie te szkoły są już przygotowane do nowego roku szkolnego. To już ostatnie prace, sprzątanie sali, przygotowanie do nowego roku na ten moment się odbywają. Szkoła podstawowa numer 3 będzie funkcjonowała teraz w głównej siedzibie przy ulicy Asnyka 30, która dawniej była drugą lokalizacją tej szkoły. Jeśli chodzi o zespół szkół imienia Tuwima, to on będzie ruszał od 1 września w nowej siedzibie przy ulicy Osuchowskiego 8, a zespół szkół gastronomicznych w siedzibie przy ulicy Filarowej 52, gdzie mieszczą się już od dawna warsztaty tej szkoły i teraz będzie szansa w jednym miejscu zorganizować nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną naukę zawodu.
0: A szkoła podstawowa numer 9 zostanie jeszcze na jeden rok w swoim budynku?
1: Na ten moment funkcjonowanie tej szkoły pozostaje bez zmian. Póki co w bieżącym roku szkolnym funkcjonować będzie w dwóch budynkach. W każdym z tych budynków po 11 oddziałów będzie funkcjonowało. Przy ulicy Piłsudskiego rozpoczynają naukę uczniowie klas pierwszych. Budynek też już jest przygotowany do pracy. Trwają już prace właśnie porządkowe. Wiemy, że pani dyrektor planuje kolejne działania dotyczące integracji społeczności szkolnej funkcjonującej w dwóch budynkach, ale tak naprawdę pod auspicjami jednej instytucji.
0: Ile to jest przygotowań przed rozpoczęciem roku szkolnego? Bo wspomniała Pani o tych wszystkich zmianach podstawy programowej. Czy co roku jest tak dużo zmian?
1: Ten ostatni rok był dość intensywny, jeśli chodzi o zmiany, bo tak jak wiadomo i pisaliśmy to i przedstawialiśmy wielokrotnie na różnych spotkaniach, to była kwestia sytuacji demograficznej i tego, żeby zoptymalizować bazę lokalową edukacyjną w naszym mieście. W związku z tym o zasadności tych zmian wielokrotnie już mówiliśmy, więc myślę, że tu już nie ma konieczności powtarzania. Ile to trwało? No myślę, że to był okres tych wakacji był bardzo intensywny dla dyrekcji pracowników przekształcanych placówek. Z tego miejsca myślę, że warto im bardzo serdecznie podziękować i pogratulować tej pracy, która no, za chwileczkę objawi się nową organizacją roku szkolnego. Bardzo, bardzo z tego miejsca w imieniu władz miasta mi się dziękuję. Na pewno był to intensywny czas i każdy dzień był działań ukierunkowany na to, żeby od 1 września ruszyć pełną mocą w nowym miejscu.
0: Może uczniowie tym bardziej docenią te wakacje, które mają dzisiaj, bo okazuje się, że w dorosłym życiu czasami lato jest nawet bardziej intensywne niż rok szkolny. Ja chciałem jeszcze zapytać, jak możemy ocenić poziom edukacji szkolnej w Bielsku-Białej?
1: Oczywiście bielskie szkoły są zawsze bardzo wysoko w rankingach ogólnopolskich. Jak zwykle Piąte Liceum Ogólnokształcące jest pierwsze w województwie śląskim. Jeśli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych, to bielskie szkoły średnie obecnie są na trzecim miejscu w województwie, a szkoły podstawowe, jeżeli chodzi o matematykę, są, że tak powiem, najwyżej usytuowane, bo na drugim miejscu w województwie, jeśli chodzi o język angielski, to miejsce szóste, język polski ósme. Wszystkie te instytucje mają wpływ na to, jak kształt rankingu wygląda.
0: Rozmawiałem z Agnieszką Hermą, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przed chwilą było o edukacji, a teraz właśnie o sporcie. Te Sport Beskidzie Bielsku-Biała miało bardzo ciekawy początek sezonu.
2: Piotr Poremski, rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała.
0: Mamy już wrzesień, sezon powiedzmy już zdążył się rozpędzić. Jak idzie Podbeskidzie? Ostatnio dopiero pierwszy mecz, który przegraliście w tym sezonie.
2: No tak, sezon 2026-27 zaczęliśmy trochę nietypową passą 5 remisów z rzędu, ale też trzeba podkreślić, że mierzyliśmy się z naprawdę uznanymi przeciwnikami. Część z tych drużyn na pewno

0: będzie liczyła się do końca w walce o awans do Ekstraklasy. No i też te mecze układały się w absolutnie różny sposób, bo zaczynaliśmy sezon od meczu z Miedzią Legnica, gdzie do 90 minuty prowadziliśmy 1-0. Ostatecznie Miedź zdołała ten wynik wyrównać. Z kolei na przykład mieliśmy tydzień później mecz ze Stalą Mielec w drugiej kolejce, gdzie do przerwy przegrywaliśmy 0-3, a mimo tego byliśmy te straty w stanie odrobić i zremisowaliśmy 3-3. Później był remis z Lechią Gdańsk domowy, pierwszy domowy mecz w sezonie. Następnie remis z Chrobrym Głogów, czyli finalistą Boraży o awans do Ekstraklasy w poprzednim sezonie, i domowy remis z Odrą Opole, więc no, niesamowicie się to nawarstwiło. Natomiast no, cały czas czekamy jeszcze na to pierwsze ligowe zwycięstwo. No, mamy nadzieję, że ono przyjdzie do nas jak najszybciej, no bo wiadomo, cieszyło to, że zdobywamy regularnie punkty, no natomiast no, też ta tabela jest tak w tym momencie ciasna, że musimy punktować za 3, żebyśmy faktycznie z tych dolnych rejonów odskoczyli.
1: No właśnie, mało było tych porażek, na razie jedna, ale dużo remisów, więc ta pozycja w tabeli nie wygląda na ten moment tak kolorowo.
0: Znaczy tak, w tym momencie, bo rozmawiamy po 6 kolejce, jesteśmy na 17 miejscu w tabeli, wyprzedzamy jedynie Stal Rzeszów, z którą notabene będziemy się teraz mierzyli w pierwszej rundzie Pucharu Polski, więc no to będzie ciekawe przetarcie na pewno. No a w niedzielę mamy mecz z Polonią Bytom, która sąsiaduje z nami w tym momencie w tabeli, bo jak dobrze pamiętam, ona ma punktów 6, my mamy 5 na ten moment, więc myślę, że to też będzie no, z perspektywy tabeli niezwykle istotne spotkanie, aczkolwiek tak naprawdę liga się dopiero rozpędza, też te straty punktowe są naprawdę niewielkie, więc jedno, drugie zwycięstwo na pewno znacząco tą sytuację w tabeli poprawi.
1: Awansowaliście do pierwszej ligi, czy po tym czasie spędzonym w drugiej lidze trzeba się przyzwyczaić do nowych drużyn, nowych przeciwników?
0: To na pewno tak. Też nie da się ukryć, że mierzymy się z bardzo uznanymi markami, też takie mecze jeszcze są przed nami, bo no choćby teraz właśnie ten mecz z Polonią Bytom, potem mecz na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów, więc no to jest, można powiedzieć, taka nagroda za tą rundę wiosenną, w ogóle za cały poprzedni sezon i te wszystkie perturbacje, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy, kiedy no pewnie niewielu by postawiło na nas, że ten awans zdołamy wywalczyć. No na pewno to jest wszystko kwestią przyzwyczajenia, oswojenia się z tą ligą, natomiast no już myślę, że jeżeli chodzi tutaj o kwestie organizacyjne na przykład, no to też mamy na tyle zwarty zespół, że choćby tutaj mówię o, nie wiem, marketingu, sprzedaży i tak dalej, że szybko się do tych nowych warunków, powiedzmy, przygotowaliśmy, natomiast jeśli chodzi o zespół piłkarski, no to też bardzo szybko przeprowadziliśmy transfery, żeby kadra była możliwie jak najszybciej zbudowana i mogła się skonsolidować przed startem sezonu, więc no my na pierwszą ligę jesteśmy przygotowani, no i cały czas wierzymy w to, że będziemy dla tej ligi wartością dodaną.
1: Jesteście w trochę nietypowej sytuacji, przez to kolejne kilka spotkań to będą mecze na wyjeździe, jakbyś mógł wyjaśnić.
0: Tak, no ze względu na organizowane w Bielsku Białej Mistrzostwa Świata do lat 20 kobiet po meczu z Odrą Opole, no musieliśmy tak w cudzysłowie wyprowadzić się ze stadionu. Teraz drużyna stacjonuje w Dankowicach, tam wiadomo, to jest nasza baza treningowa, natomiast do tej pory było tak, że chłopaki spotykali się tutaj i ze stadionu miejskiego udawali się do Dankowic, teraz w 100% tam stacjonują. No i ze względu na organizację tutaj na stadionie miejskim meczów Mistrzostw Świata przypadła nam taka rola, że musimy nasze mecze ligowe rozgrywać na wyjeździe. No mamy serię właśnie 3 wyjazdów ligowych z rzędu, w tym jeszcze mecz Pucharu Polski ze Stalą również rozgrywamy na wyjeździe. No i dopiero kolejny mecz ligowy domowy rozegramy 20 września z Unią Skierniewice.
1: Czy to jest jakoś później rekompensowane, że macie więcej meczów domowych?
0: Tak, znaczy to jest w ten sposób ułożone, że wszystkie mecze, tak jak na przykład w pierwszej rundzie jesteśmy gościem w danym spotkaniu, no to na przykład właśnie w rundzie wiosennej my ten zespół gościmy, więc duże nagromadzenie domowych meczów będzie na początku 2027 roku, czyli powiedzmy okres lutego-marca. No jesteśmy na to przygotowani i zdajemy sobie sprawę, że tak będzie. No jest to na pewno specyficzna sytuacja, natomiast no musieliśmy się tak naprawdę z nią, jakkolwiek to nie zabrzmi, pogodzić i robić swoje.
1: Ale dla kibiców w Bielsku Białej to dobra wiadomość.
0: Tak, no jakby i tak te 17 domowych meczów w ramach pierwszej ligi się tutaj odbędzie. Na pewno w momencie, kiedy jest taka aura typowo letnia, jeszcze sierpniowo-wrześniowa, no to fajnie, jak właśnie tutaj ta możliwość jest zobaczenia się z kibicami na stadionie, ale można powiedzieć, że co się odlecze, to nie uciecze.
1: Mówił Piotr Poremski, rzecznik prasowy TS Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jak słyszeliście przed chwilą, harmonogram rozgrywek Podbeskidzie musiał zostać nieco zmodyfikowany ze względu na mistrzostwa w piłce nożnej kobiet do lat 20. Mistrzostwa odbywają się w Polsce w 4 miastach, m.in. w Bielsku-Białej.
2: Witam, z tej strony Łukasz Adamek, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, edukacja i sport.
1: Jeżeli chodzi o sport, przed nami wydarzenie sportowe w Bielsku-Białej o skali światowej.
2: No tak, bo są to Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej do lat 20, więc poziom mistrzowski. Tak więc w Bielsku-Białej tak, ale jeszcze w Sosnowcu, Łodzi i Katowicach. Tak więc 4 miasta są gospodarzami tych mistrzostw. Nasze startują, w sensie mecze, 5 września.
1: I to wszystko odbywa się na Stadionie Miejskim?
2: Tak, Stadion Miejski przeszedł taką małą renowację. Mamy śliczną, zieloną trawę, tak więc zapraszam, oprócz tego, że jest mnóstwo emocji sportowych, to również trzeba zobaczyć, co się u nas zmieniło. No i piękne Bielsko przy okazji to jest już w gratisie. Sporo się też u nas kulturalnie dzieje, więc jesteśmy też polską stolicą kultury, więc serdecznie zapraszamy do nas.
1: Czy zainteresowanie tutaj jest spore tym wydarzeniem?
2: Zainteresowanie jest coraz większe. Oczywiście bardziej popularna jest piłka nożna męska, natomiast no, całe serce, które wkładają dziewczyny w piłkę, to czasami można powiedzieć, że więcej niż panowie wkładają w to swojego zaangażowania, ponieważ no, jak kobiety się zaangażują, to już na całego. Więc jakby warto na to popatrzeć, tym bardziej, że jednak jest to poziom już mistrzowski, są to reprezentacje, co ciekawe, oczywiście ważne dla państwa, to polska również reprezentacja gra na stadionie 11 września.
1: Ta grupa, która rozgrywa swoje mecze w Bielsku-Białej, tam Polski nie ma, ale jeden mecz Polek się u nas odbędzie.
2: Zgadza się, masz jak najbardziej rację, no ale dzięki temu, że wiadomo, Polacy chcą zobaczyć w akcji Polki, no więc dostaliśmy jeden mecz, to będzie Polska-Benin 11. Mecz jest o 18, tyle że dostając bilet na dzień meczowy, bo dostaje się bilet na dzień meczowy, można brać udział w 2 meczach, no a u nas w grupie między innymi mamy Brazylijki, tak więc takie klimaty ciekawe, więc zapraszamy jeszcze raz.
1: Ale jeżeli naszej reprezentacji polskiej pójdzie dobrze, to jest też szansa na drugi mecz Polek w Bielsku-Białej.
2: Tak, oczywiście, 1/8 finału to jest 17, tam jeszcze jak wiadomo, nie wiadomo kto będzie grał, natomiast to 17, więc warto sobie zarezerwować być może mecz także na 1/8, który przypominam jest 17, no więc to są takie 2 daty newralgiczne, no ale naprawdę ciekawe mecze, proszę sobie oglądać wydarzenia, tam jest sporo w internecie informacji. Reprezentacje są bardzo ciekawe, no choćby Angielki z Brazylijkami będą grały, więc myślę, że mnóstwo emocji przed państwem. Zapraszamy serdecznie.
1: O Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20 mówił Łukasz Adamek z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Nasze miasto jest jednym z gospodarzy. Na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej odbędzie się kilka meczy w ramach tego turnieju. W grupie, która swoje mecze rozgrywa w Bielsku-Białej, nie ma reprezentacji Polski, ale w harmonogramie znajduje się jeden mecz Polek z reprezentacją Beninu. Jeśli nasza drużyna narodowa przejdzie dalej do 1/8 finału, to będziemy mogli ją również zobaczyć w Bielsku-Białej 17 września. Po więcej informacji można zgłosić się do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, przy mikrofonie zapraszam serdecznie na magazyn. Jak wiadomo, Bielsko-Biała jest w tym roku polską stolicą kultury. Zakończyły się wakacje, czyli ten najbardziej intensywny czas, jeżeli chodzi o nagromadzenie się różnych wydarzeń, m.in. w ramach promenady kultury na zamkniętej ulicy Zamkowej. Program wydarzeń w ramach polskiej stolicy kultury mimo to nadal jest bardzo bogaty. Jeszcze 4 miesiące do końca i przed nami wiele ciekawych wydarzeń. Więcej na ten temat powie mój dzisiejszy gość.
6: Przemysław Smyczyk, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1: Czyli co, zamykamy promenadę kultury, Zamkowa otwiera się znowu dla kierowców. Dla niektórych to jest dobra wiadomość, dla innych zła, ale jak możemy podsumować ten sierpień pod zamkiem, pod pocztą, pod Teatrem Polskim?
6: Uważam, że możemy powiedzieć to jednym słowem: sukces. I pod względem artystycznym, ponieważ wszystkie wydarzenia były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a przypominam, że wszystkie były realizowane przez artystów wywodzących się z Bielska-Białej, polskiej stolicy kultury. Jeżeli chodzi o organizację pod względem technicznym zamykania drogi centralnej arterii w mieście, co jak wiemy niesie ze sobą pewne obciążenia, ale z drugiej strony dało nam przestrzeń do zorganizowania ogromnych wydarzeń, które zgromadziły dziesiątki tysięcy ludzi, nie boję się tego słowa. No i rzecz chyba najważniejsza dla nas, zadowolenie mieszkańców, ich uśmiechy, duma. Tysiące gości spoza miasta, z regionu, ale również z całej Polski, z zagranicy, ponieważ języki całego świata mieszały się na ulicach Bielska-Białej w te nasze sierpniowe, ciepłe dni. Więc uważam, że po pierwsze udowodniliśmy, że autentycznie jesteśmy polską stolicą kultury, a po drugie, że to jest miasto wielkich ambicji, wielkich wyzwań i wielkich możliwości i najcudowniejszych mieszkańców.
1: Nawet z pogodą się udało.
6: No tutaj wychodzimy z założenia, że szczęście i pogoda sprzyja lepszym, ponieważ większość rzeczy było plenerowych. I wtedy, jeżeli następuje zmiana pogody, pogorszenie pogody, no to w tym momencie całe te przygotowania wielomiesięcznie idą w niwecz. Natomiast tak, w tym przypadku czasami były, trochę pokropiło, ale generalnie było ciepło, sucho, no a ostatni weekend, kiedy plac teatralny zamienił się w Sewillę, to był naprawdę hiszpański klimat.
1: To nie był pierwszy raz, kiedy Zamkowa została zamknięta, bo też w zeszłym roku na Dni Bielska-Białej udało się to zrobić. W przyszłym roku też chcecie do tego wrócić? Może nie na takim, nie z takim rozmachem, bo już nie będziemy polską stolicą kultury, chyba że to już tak zostanie w Bielsku-Białej.
6: Czy myśmy tą ulicę zamknęli po raz piąty, bo już od wielu lat finał Dni Bielska-Białej odbywa się pod teatrem, koncertem w oknie, także ten format jest przećwiczony. Myślę, że mieszkańcy nie pozwolą nam zrezygnować z tego, ażeby finał Dni Bielska-Białej odbywał się na zamkniętej ulicy Zamkowej. Natomiast czy będą to dłuższe okresy czasu? Trudno jest mi powiedzieć. Oczywiście jest takie marzenie, żeby to nasze miasto się zrosło, żeby ta ogromna arteria, przez którą dziesiątki tysięcy samochodów albo setki dziennie przejeżdżają, żeby ona została wyciszona, żeby ten ruch tranzytowy, ten ruch nawet wewnętrzny odbyło się naszymi obwodnicami, zresztą kolejne drogi będą budowane. Natomiast nie sądzę, żeby to miało nastąpić w takim zakresie, ponieważ no, tytuł Polskiej Stolicy Kultury ma się tylko raz, ale zobaczymy. Wiemy, że bardzo wiele projektów, które się wydają być niemożliwe albo odsunięte w czasie, nagle nabierają swoich kształtów, bo ktoś się o to upomina i tutaj zawsze przypominam Monachium i ten moment, kiedy nastąpiło zamknięcie centralnej ulicy miasta dla ruchu. To było wtedy, kiedy w Monachium była olimpiada i była potrzeba wytworzenia w centrum miasta ogromnej strefy kibica i była podjęta decyzja, że właśnie ta główna arteria w mieście zostanie wyłączona z ruchu po to, ażeby te tysiące ludzi mogły się bezpiecznie bawić i świętować. I kiedy po tym wydarzeniu ta ulica została z powrotem otwarta, to mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy doprowadzili do tego, ażeby rozważyć i wdrożyć ten plan zamykania I w chwili obecnej nikt sobie nie wyobraża, że tą ulicą mogłyby jeździć samochody, a to nie jest taka odległa przeszłość, więc zobaczymy, dajmy szansę mieszkańcom też się wypowiedzieć, a może trzeba będzie po prostu zatęsknić za tym momentem, kiedy ta ulica jest zamknięta. Wiele jest scenariuszy, które się mogą zdarzyć, łącznie, jak wiemy, z planowaną przebudową tunelu, która też będzie wymuszała w tym momencie zamknięcie tej arterii. Nie wiemy, jak będzie, natomiast tak, ta przestrzeń na wysokiej klasy wydarzenia artystyczne jest najlepsza w mieście.
1: Wspomniał pan o tym, że był to duży sukces, a chciałem też zapytać, jakie wnioski może na następne lata? Czy można coś jeszcze poprawić, zrobić jeszcze lepiej w przyszłym roku na przykład?
6: Przypuszczam, że zawsze można coś poprawić, natomiast no, jesteśmy dzień po tych wielkich wydarzeniach, po wielkim finale, więc trudno jest tak na gorąco analizować, co się nie udało, bo w naszym odczuciu wszystko się udało. Natomiast tak naprawdę, co się okazuje być pewnym wyzwaniem? Cały czas jednak fakt, że mamy stosunkowo mało miejsc parkingowych w centrum miasta i przy tak ogromnej ilości ludzi, którzy już nawet wiedzieli i zostawiali samochody w domu, jeździli komunikacją publiczną, taksówkami, jednak przed samymi wydarzeniami to centrum się zapychało i wszystkie możliwe miejsca były zajęte. Więc to należy poddać rozwadze, choć też wiemy, że przy naszym projektowanym i za chwilę już realizowanym w budowie centrum przesiadkowym ma zostać wytworzony duży parking w centrum miasta. Więc to jest jedna rzecz. No i też myślę, że taka sytuacja komunikacji, bo nagle się okazało, że jednak bardzo wielu mieszkańców nie wie, że oprócz wielkich koncertów wydarzają się też warsztaty na ulicy. Nam się wydawało, że ta komunikacja jest pełna, że ludzie docierają do tych informacji. No okazuje się, że zawsze gdzieś mamy jakieś sytuacje takie komunikacyjne do nadrobienia. Tego się uczymy, ale i tak te osoby, które przyszły na te wydarzenia, no spowodowały, że wyporność tych wszystkich atrakcji była wypełniona po brzegi.
1: To tyle, jeśli chodzi o wydarzenia minione. Przed nami jeszcze 4 miesiące jako Polska Stolica Kultury. Na co mieszkańcy mogą czekać w tej ostatniej części roku?
6: Będzie jeszcze kilka wydarzeń. Oczywiście, ponieważ aura przestanie sprzyjać wydarzeniom plenerowym, one się będą chowały coraz bardziej pod dach. Bardzo dużym projektem plenerowym będzie dodatkowy ostatni wlot na spot, który się będzie dział w dzielnicy Biała Północ przy nowo wybudowanym nowym domu kultury, na którego otwarcie jeszcze musimy chwilę poczekać, ponieważ tam się chwilę obecnej kończy ostatnie wyposażanie obiektu, więc to otwarcie nastąpi prawdopodobnie w październiku, ale już tą przestrzeń z mieszkańcom przybliżamy. Będzie ogromne wydarzenie, to będzie festiwal wędrujący, który organizuje Narodowe Centrum Kultury wraz z naszym Bielskim Centrum Kultury. To będzie kilkudniowy festiwal wydarzeń performatywnych, między innymi będzie wystawa pracy Bjork, ale bardzo wiele rzeczy się będzie działo na mieście. To jest też festiwal zwracający uwagę na współzależność człowieka i natury i też odpowiedzialności za naturę. No, oprócz tego będziemy wchodzić pod dach i będzie się odbywał Festiwal Kompozytorów Polskich, będzie się odbywała Bielska Jesień Jazzowa, będzie się odbywał nowy format, czyli Sound Design, festiwal poświęcony produkcji muzycznej, muzyki ilustracyjnej. Również będą wręczane nagrody pani minister dziedziny kultury, to już 12 września. Będzie w naszym mieście następowało otwarcie europejskich dziedzictwa połączonych ze specjalnym koncertem z Symfonii Industrialnej pod batutą autora, czyli Adama Wesołowskiego, dyrektora Filharmonii Śląskiej. Także mnóstwo wydarzeń, tak jak już mówię, coraz bardziej pod dachem. No i 12 grudnia wielkie wydarzenie zakończenia Polskiej Stolicy Kultury w Bielsku Białej i przekazanie tytułu Katowicom.
1: Mówił Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Przed nami jeszcze trochę wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Jednym z nich jest finał projektu T-shirt Story. O tym wydarzeniu opowie mój kolejny gość.
7: Ola Tarnawa, punkt 11, Bielskie Centrum Kultury imienia Marii Kotepskiej.
1: Powiedz mi proszę, co nas czeka w ten najbliższy weekend?
7: W piątek, sobota, niedziela, czyli od 4 do 6 września zapraszamy na finał projektu T-shirt Story 2, w którym zadajemy pytanie, kto tworzy historię. I są to historie ukryte w ubraniach. I tego się spodziewajcie właśnie w tych najbliższych dniach. I zaczynając od 4 września, kiedy otwieramy finał w Patrii. Nowa Patria zaprosiła nas do swoich przestrzeni i tam będą to spotkania, prelekcje od godziny 16 do 19. Godzina 16, otwarcie projektu i spotkanie z młodymi twórcami kolekcji Symbioza, kolekcji płaszczy, które tworzyli pod mentorską opieką Nataszy Pawluczenko. I to grupa młodzieży, która jest u progu dorosłości, uczy się rzemiosła, tym razem wzięła na warsztat płaszcze i myślę, że to była całkiem ciekawa, trudna, pełna wyzwań podróż, o której opowiedzą i to jest o godzinie 16, o godzinie 17 spotkanie Wojciechem Kłapcią z firmy Paja, który zdradzi nam, jak to wygląda w branży odzieżowej, czym jest greenwashing i czy hasła marketingowe to są czasami tylko puste obietnice, czy może jednak warto sprawdzać i wiedzieć, czym ta jakość rzeczywiście jest. Następnie spotkanie z Adamem Strycharczukiem, który jest twórcą internetowym, osobowością instagramową, który swoim humorem przyciąga do siebie i tym razem będzie opowiadać z tym właśnie charakterystycznym dla siebie humorem o tym, jak chodzić po lumpach, jak znajdować te perełki, które mają w sobie historię i jak one stają się historią naszą. I wreszcie o godzinie 19 Paulina Górska, ekolożka, dziennikarka, również twórczyni internetowa, również osobowość instagramowa, niezwykle kompetentna osoba, która bez ściemy i owijania w bawełnę powie, myślę, że kilka gorzkich słów i prawd o tym, jak wygląda przemysł modowy i będzie mówić, jakie decyzje jednak jednej osoby mają znaczenie. Do 4 już dużo się dzieje. Będziemy też zapraszać na wystawy, które też są częścią projektu T-shirt Story. Jedna w punkcie 11, której kuratorką jest Paulina Poczęta, tkanina i obiekt, opowieść o tym zupełnie inna. To jest użycie tkaniny do tego, żeby opowiadać. Bo my w projekcie szukamy opowieści ukrytych w ubraniach, a tutaj trochę odwracamy sytuację i pozwalamy artystkom i artystom opowiadać swoje osobiste narracje za pomocą tkaniny. Na placu Wojska Polskiego wczoraj wylądowała wystawa Diany Błaszku, wystawa fotografii kolekcji Symbioza, gdzie modelkami są również współtwórcy tej kolekcji, również młodzi ludzie i jest to też piękna opowieść, również artystyczna samej Diany. No i w końcu 5 i 6 września. Teraz już przechodzimy do tego finału, który dzieje się też w wyjątkowym miejscu, bo specjalnie na tę okoliczność otwieramy bank, dawny bank Gospodarstwa Krajowego, który mieści się na ulicy Sixta i Krasińskiego i tam w tych historycznych wnętrzach odbędą się dwa wydarzenia. Od godziny 16 do 18 performance, którego choreografką, pomysłodawczynią jest Ada Kazimierz, która zaprosiła do współpracy dwójkę zawodowych tancerzy, performerów, którzy ożywią scenografię, sprawią, że będzie stanie się ona interaktywną wystawą i będzie można wejść, przeżyć to, stać się częścią tego performance'u i to od godziny 16 do 18 można dołączyć w dowolnym momencie. Performance jest w trybie zapętlenia, więc to można też zostać tyle, ile się chce. Tutaj nie obowiązują żadne wejściówki i w sobotę powtarzamy ten performance również w tych samych godzinach. I o 20 finałowe widowisko, którego reżyserem jest Mateusz Wojtasiński, którego częścią jest performance, film, fabularyzowany film dokumentalny, gdzie opowieści mieszkańców i mieszkanek stały się bazą, a także inspiracją do tych wszystkich działań. I wreszcie pokaz mody i choreografia. I to wszystko w jednym widowisku, które jest o godzinie 20, na które obowiązują wejściówki. I tutaj niestety już muszę powiedzieć zarówno z radością i dumą, jak i trochę z żalem, że tych wejściówek już nie ma, że wpisujemy na listę rezerwowych. Natomiast my będziemy kontynuować ten projekt i mam nadzieję, że film będą Państwo mogli i chcieli zobaczyć w innych okolicznościach, które na pewno zorganizujemy. O godzinie 20 finałowe widowisko, dokładnie to samo dzieje się w kolejnego dnia, czyli 6 września, czyli 5 i 6 to jest ten sam program wydarzenia, także zapraszamy do tego, żeby być wtedy z nami, żeby brać udział, bo wydaje mi się, że dla każdego coś ciekawego się znajdzie i program jest dostępny na stronie punktu 11 w naszych mediach społecznościowych.
1: O finale drugiej edycji projektu T-shirt Story rozmawiałem z Olą Tarnawą z punktu 11 Bielskie Centrum Kultury.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Co tam może poprzeszkadzać kierowcom o tej porze? Głównie jakieś prace drogowe, tego typu rzeczy, na przykład na węźle Lipnik, na S1. Wyłączony jeden pas ruchu, jezdnia zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I taki stan rzeczy ma być jeszcze do 15 września.

Wstaliście już? Tak pytam, bo już w pół do siódmej mamy. No i mamy też środę, dzisiaj drugi dzień września. Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio i Melo Merch dla was też się znajdzie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć.

do nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Fuka i Liwka w Melo Radio. Chcę więcej. Chcecie więcej? To się świetnie składa, bo ja mam dla was Melo Merch do zgarnięcia już teraz. Pokażcie tylko, że po pierwsze wstaliście, po drugie jesteście już naprawdę w dobrej formie. No i po trzecie zdążycie teraz dodzwonić się do Melo. Umówmy się, że pierwszy telefon, jaki powinniście dzisiaj wykonać, to musi być do nas. Mam dla was merch, skiety do zgarnięcia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę. Dzwońcie teraz jak najszybciej pod 321-321-777. 321-321-777. Numer prosto do Melo. Czekam na was, czekają skiety i 3 poranne szoty. Właśnie teraz, za 21:07.

0: Axwell, whatever turns you on w Melo, a wy już na podkręconych obrotach, bo Monia tak. Cześć Monia.
1: Cześć.
0: Cześć, słyszałem, że ty już po bieganiu dzisiaj.
1: Oczywiście, już o 6 biegałam.
0: Jakiś dłuższy, krótszy dystansik, jak to jest?
1: Taki na wstępie troszeczkę nie za długi, ale taki jak na środę w sam raz.
0: Dobra, ale powiedziałaś, to już nie wiem, czy 100 metrów, czy kilometr przebiegłaś, ale niech ci będzie, no. I teraz przy kawie...
1: No powiedzmy, że kilometr.
0: Powiedzmy, dobra, to jest wersja oficjalna dla mediów. Słuchaj, jakiś stresik dzisiaj delikatnie się szykuje?
1: Nie za duży, po bieganiu taki troszeczkę mniejszy, ale no jest nowy pomysł taki, żeby po prostu się nie stresować. Mamy nową szefową, więc no troszeczkę delikatnie jest.
0: A, rozumiem, dyplomatycznie. No dobra, nową szefową pozdrawiamy, a ja dla ciebie, uwaga, Monia, mam...
2: Trzy szoty w Melo.
1: Naprawdę?
0: Trzy szybkie pytania, pewnie, że tak. Uwaga, słońce czy tęcza?
1: Oczywiście, że słońce.
0: Torba na kółkach czy na ramię?
1: Na ramię.
0: A zdjęcia to ty wolisz wydrukowane, czy tak mieć na telefonie?
1: Na telefonie.
0: A ja dla ciebie mam skiety. Bardzo fajne, możesz sobie z nich fotę stryknąć i pobiegać.
1: Super.
0: Też w sam
1: Dzięki.
0: Raz się przydadzą. Dzięki.
1: Oczywiście.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Takie dźwięki można z siebie powydawać. Idealna piosenka do ponucenia w łazience na przykład z samego rana. A żebyście nie tracili czasu patrząc na zegarek, to ja wam powiem, że już za 7 minut 7 podkręcamy tempo w Meloradiu w środę. Dzisiaj drugi dzień września, za chwilę prognoza pogody i newsy.
1: A już o 7 zagramy.
0: Gorąco zaczniemy Shimza i Fire Fire w Melo. Inni będą jeszcze gadać, a my już tak dla was zagramy punktualnie o 7.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi, wspólna pasja.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
0: Fun.
16: 12-13 stopni mniej więcej teraz na termometrach w Bielsku Białej. Zależy na którym pewnie, może na niektórych jeszcze inna wartość, ale w tych okolicach mniej więcej, a maksymalnie nawet 25 po południu. Więcej pogodnych chwil w prognozach, z przewagą słońca, chociaż jakieś chmury po niebie mają się kręcić, ale deszczu w prognozach w ogóle nie widać. Wiatr podobnie jak wczoraj słaby.
17: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. To Rosja stoi za próbą zamachu na lotnisku w Lipsku, tak twierdzą władze Niemiec. Na początku sierpnia znaleziono tam drona wyposażonego w materiał wybuchowy i detonator. Trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na dzieci jeżdżące m.in. na elektrycznych jednośladach, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej.
18: Jeżeli taki młody człowiek jeździ na urządzeniu przypominającym rower, ale jednak spełniające warunki tak naprawdę już motoroweru, no to tutaj odpowiedzialność dotyczy opiekunów.
17: Policja przypomina, że hulajnogą elektryczną mogą jeździć dzieci powyżej 13 roku życia. Rodziny kłócą się głównie o koszty utrzymania. To powód konfliktu dla 31% badanych. Dane podał Big Info Monitor. Legia Warszawa odpadła z Pucharu Polski. W pierwszej rundzie przegrała w Lublinie z Motorem 0-3.
0: Wczoraj był pierwszy dzień roku, a dziś dla niektórych to będzie pierwszy dzień szoku, co? To się dopiero zacznie. U nas już podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej, jest już siódma.

Sada, they call my name w Melo Radio. To właśnie tak od rana podkręcamy tempo. Dzisiaj drugi dzień września, mamy środę i tak jakby już z górki delikatnie. 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy też, uwaga, uwaga, uwaga, dzień dużego rozmiaru. No to przecież ja muszę was zapytać, a raczej dać wam się pochwalić. Co macie dużego? Co macie dużego? Co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, wbijajcie z telefonu, najłatwiej tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i wysłać nam głosówkę, a my w zamian za najbardziej oryginalne, abstrakcyjne, może śmieszne, wesołe i bardzo konkretne odpowiedzi wyślemy wam Melo Merch. No to, co macie dużego? Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl, a już za chwilę w Melo o tym, czy lepiej idzie nam oszczędzanie, czy wydawanie i co to jest saving w Melo Radio. 11 po 7.

Jak leży Jonathan w Melo. Podkręcamy tempo od rana w środę, 16 minut po godzinie 7. Mamy, a co wy macie dużego? Czekamy na wasze głosówki. No śmiało, to jest ten moment, kiedy świat może o tym usłyszeć. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki. W zamian za najfajniejsze mamy Melo Merch. Pierwsze propozycje: duże ego, dużego kota, duże plany. Jeszcze nikt nie przyznał się, że ma dużo kasy, ale często słyszymy, żeby mieć dużo kasy, to trzeba część zarobionych pieniędzy odkładać i oszczędzać. No ale się okazuje, że w praktyce to sami pewnie wiecie, że nie jest z tym za dobrze, no łatwo nie jest. Wiele młodych osób zamiast odkładać pieniądze, woli kasę wydawać. Przede wszystkim na ciekawe doświadczenia i przeżycia. Podróże i rozwijanie swojej pasji. Na to najczęściej idą pieniądze. A ogólnie w takim trendzie i takim łagodnym oszczędzaniu, na którym mówi się po prostu soft saving, chodzi o to, żeby z jednej strony trochę odłożyć, a z drugiej jednak korzystać z życia tu i teraz, no bo w końcu po coś te peleny zarabiacie, no nie? Jak potrzebujecie kogoś, kto wam o tym będzie przypominał, no to jestem.

0: Robin Schulz i Potter Times w Melo Radio. Tak dla was gramy w środę od rana i tak podkręcamy tempo. I dziś dzień dużego rozmiaru, no to chwalcie się, można nagrać głosówkę. Co tam takiego macie dużego?
1: Myślę, że dużego mam grzyba w lesie, do którego pojadę za parę godzin.
0: Tylko nie zdradzaj nikomu miejscówek, wiadomo, grzybiarze trzymają takie informacje dla siebie.
2: Co mam dużego? Duży artystyczny nieład w pokoju.
0: A ty?
3: Hejka Melo Radio, ja mam dużego stresa, bo dziś pierwszy raz od ponad roku wybieram się na randkę. Trzymajcie kciuki.
0: No pewnie, że trzymamy. A wy co macie dużego? Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Już prawie w pół do ósmej.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Smolasty i Trips i duże oczy, bo w końcu dzisiaj dzień dużego rozmiaru. Co tam dużego macie? Czekamy na wasze głosówki, a wykorzystacie na przykład dużego dmuchanego dinozaura w ogródku, ktoś się przyznał. Duży balkon, stertę prania, duży kredyt zaufania u szefa, ale są też i tacy, którzy mają na przykład duże zaległości. No i tak bywa, w samym środku tygodnia zwłaszcza, a ty?
1: Witam, ja mam duży brzuch.
0: O, i przynajmniej, szczerze i konkretnie. Co macie dużego?
2: A teraz pytanie do wszystkich przedstawicieli handlowych. Czy wy też macie duże plany sprzedażowe?
0: Słuchajcie, dzisiaj, w tę środę, 2 września, to ja wam dobrze radzę i za to trzymam mocno kciuki, że od samego rana dzisiaj róbcie tylko duże rzeczy. Podkręcamy tempo w Melo Marlo Hofstadt. Już teraz I Like za 18.08.

0: Griffin, World Away. I najlepszy drop nowych hitów w Melo dzięki takim numerom niesie nas fajnie w tę środę. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Drugi dzień września mamy. Mamy też dla was prognozę pogody na środę i za chwilę także newsy. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Jelenium i Ellie Goulding w Melo. Wiecie, co będzie o 8, nie? Inni będą gadać, a my wam już tak zagramy w Melo Radio. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulacje.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Trafik.
5: Ulica Lwowska przed Krakowską może przytrzymać kierowców już mniej więcej na wysokości Rydla za węzłem Lipnik. Sama Lwowska od Piłsudskiego do Stojałowskiego. Lipnicka Żywiecka też pobliskie skrzyżowanie. I Krajowa 52 w Kozach. Ładnie, słonecznie od rana. Na razie te chmury jakoś tak słońce omijają i jego akurat nie zasłaniają. Jakieś tam chmurki mają nam towarzyszyć. Najwięcej to ich zapowiadają synoptycy tak po 16. A do tego czasu 25 stopni w Bielsku-Białej. Teraz 16. Ciśnienie wysokie, tak jak wczoraj, i wiatr, tak jak wczoraj, słaby. Jeszcze całkiem przyjemnie.
6: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek Kraków. Sztab wyborczy Łukasza Gibały walczy z czasem. Wciąż brakuje 1400 podpisów do zgłoszenia jego kandydatury w wyborach prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała ma nadzieję, że się uda.
7: Na 90% nam się to uda i może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie nam na plus.
6: Podpisy trzeba zebrać do jutra, do 16. Magdalena Fręch i Magdalinet nie dokończyły meczów w pierwszej rundzie tenisowego US Open. Z powodu intensywnych opadów deszczu spotkania były najpierw przekładane, a potem przerwane. Będą dokończone dziś. Tymczasem burza tropikalna Lowell na Pacyfiku przekształciła się w huragan. Według prognoz dalej ma się nasilać. 42% młodych Polaków dobrze ocenia stan swoich finansów. Chodzi o osoby w wieku od 18 do 35 lat. Tak wynika z badania UCE Research.
8: Są też tacy, którzy powiedzą: dobrze, że już ósma, dobrze, że się nie spóźniłem. Bądźcie z Melo, bo już niedługo nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. A teraz już energetycznie gramy, gdy inni gadają. Waldek Darłak, siema. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w środę. Już 11 minut po 8. No to kto chce zostać dzisiaj gwiazdą tego poranka, co? Zabawa Ostatnie Słowo. Zaczynamy już za chwilę i czekam już teraz na dwie osoby. Jak najszybciej dzwońcie pod 321-321-777. Jeżeli to wy dzisiaj chcecie mieć ostatnie słowo, jeżeli czujecie, że to jest wasz dzień, no to udowodnijcie to całemu światu. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Czekam do zgarnięcia fajnym Melo Merch.

0: Podkręcamy tempo, a tak zakręcił Danzel. Już 17 minut po 8 w Melo. Ostatnie słowo. Cześć Iwona. Cześć Iwona, cześć Iwona. Słyszymy się? Iwona, halo? Halo, halo? Jesteśmy? No nie mówcie, że nie, no. A Kamil, ty jesteś?
1: Jestem.
0: Cześć, cześć, tak. Kamil. No, Iwona, śmiało, słyszymy się?
2: Ja was słyszę, halo?
0: A my ciebie nie słyszymy, a tutaj jest bardzo ważne to, żeby cię było dobrze słychać. Słuchajcie, w tej zabawie...
2: No,
0: głośniej, głośniej. Teraz jesteś, teraz Iwona jesteś. Słuchajcie, w tej zabawie musicie w 20 sekund powiedzieć słowa z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna osoba, której pierwsza litera imienia jest wcześniej, czyli zacznie Iwona. Słowa mówicie na zmianę, raz jedno, raz drugie. Kto powie więcej słów, ten wygrywa. Uwaga, słuchajcie, uwaga, zaczynacie po moim haśle start, zacznie Iwona, a dzisiaj kategoria, z której trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów, to rzeczy, które trzymasz w torbie. Uwaga. Ostatnie słowo. Iwona, start.
2: Telefon.
0: Kamil.
2: Telefon.
1: Telefon.
0: Było. Iwona.
2: Klucze.
0: Kamil.
1: Portfel.
0: Iwona.
2: Pomadka.
0: Wow. Kamil, refleks, refleks. Słuchaj, Iwona była zdecydowanie szybsza. To teraz to już niestety za późno. Czas się skończył. 20 sekund tylko. Kamil, jeden punkt na twoim koncie jest i tak nieźle. Torba dla ciebie. Iwona dzisiaj degraduje przeciwnika. Trzy dobre słowa. 3-1 dla Iwony. I tak się cieszy Iwona, która będzie już niedługo biegać w naszych skietach, oryginalnych skietach Meloradia, które wysyłamy do ciebie. Cześć.

0: Kygo, Max McNown i Take Me Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja wiem o tym, że gdyby tak zapytać was, co byście chcieli, żeby ktoś wam oddał, to większość powiedziałaby urlop, lato i wakacje. Słuchajcie, wrzesień też może być fajny. Naprawdę. Tylko trzeba zacząć z odpowiednio dobrym nastawieniem. Żeby było energetycznie, to my wam tak zagramy. Don Diablo, Emily Sunday już za chwilę.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kąpę tarczyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Mlekowita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: O reklamie. Autopromocja.
18: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
17: Idę w

Armin Van Buren i Sophie Ellis Bextor w Melo. Podkręcamy tempo już za 17 minut 9. W polskich szkołach zaczął już oficjalnie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów. Zarówno w czasie lekcji, jak i podczas przerw. U nas to nowość, ale taki zakaz obowiązuje już od jakiegoś czasu w Norwegii. I zmiany są tam bardzo pozytywne. Zauważono, że uczniowie lepiej się uczą, łatwiej im się skupić, mają lepsze samopoczucie i, nie zgadniecie, uwaga, częściej ze sobą rozmawiają i spędzają więcej czasu. A ja to mam wrażenie, że ten zakaz to bardziej martwi nie uczniów, a niektórych rodziców. We'll be right back.

0: najlepszy drobnowych hitów. Mamy dla was, a to Liwka i Poza Tobą Nic w Melo. Jedna z propozycji do 30 Melo Radia. Wiecie co robić, głosujcie na swoje ulubione numery. W każdej wolnej chwili można wskoczyć na meloradio.pl i odpowiednio przypunktować to, co lubicie najbardziej. Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Topic i Bakier Joy w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy, to już za chwilę w Meloradio.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: Klemens lewy
1: i klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
5: BMW. Radość z jazdy.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
4: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
1: W dalszym ciągu najwięcej czasu stracimy na Krakowskiej, czekając przed skrzyżowaniem z Lwowską, no i na Krajowej 52 w Kozach, ulica Bielska. A tak poza tym w miarę płynnie wszędzie to wygląda, no trochę prac drogowych jest i coraz mniej wolnych miejsc do parkowania, zwłaszcza w centrum. Ładny, pogodny, słoneczny poranek, albo już przedpołudnie w sumie, zaraz 9:00. W każdym razie do południa na pewno ładnie, nawet po południu jeszcze ze 2-3 godziny też, a później od 16:00 więcej chmur w prognozach, ale deszczu nie musimy się obawiać, również w nocy. Do 25 stopni dzisiaj w Bielsku-Białej to jest przyjemna temperatura, przy której można coś porobić. No padać nie będzie, tyle że słońca mniej po południu.
2: Są newsy na 9:00. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Niemcy. Dwie osoby niegroźnie ranne po wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu. Jak podaje TVP Info, nad ranem eksplodował tam nieznany przedmiot. Wybuch uszkodził także okna budynku. Polak, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje, pozostanie za kratami. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Jeszcze do jutra można kupić bilety na pociąg taniej. PKP Intercity przygotowało zniżki z okazji swoich 25 urodzin. Mówi Mateusz Gdowski z biura przewoźnika.
3: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych.
2: Zniżki dotyczą pociągów TLK, Intercity, Pendolino oraz Express Intercity. Tegoroczny sierpień był najgorętszy od 1901 roku. Tak było w Indiach. Średnia temperatura w tym kraju wyniosła 28,1 stopnia.
4: Tak jak lubicie, podkręcamy tempo. A po czym poznać fajną środę? No ja wam powiem, po tym, że wypada 2 września. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek, Darłak, inni gadają, a my już gramy. Jest 9:00 w Melo.

Ania Dąbrowska i Grammy w Melo i Nieprawda. Tak, gramy dla was i podkręcamy tempo w środę. Dzisiaj mamy drugi dzień września, już 12 minut po godzinie 9. A za chwilę w Melo Radio to o całkiem nowym trendzie w turystyce, jaki pojawił się w tym roku i już wiadomo, że będzie popularny w następnym sezonie też.

Odkręcamy tempo w Melo Radio. 19 minut po 9 mamy. Słuchajcie, nowy pomysł na biznes się pojawił. Wynajmowanie noclegów na zaćmienie. Konkretnie na zaćmienie słońca. Ja wiem, że jedno to było całkiem niedawno, ale fani tego zjawiska już czają się na następne, które będzie za rok. Walka o dobre miejsca do obserwacji już się zaczęła. Turyści z całego świata rezerwują noclegi w południowej Hiszpanii. To właśnie tam będzie najlepsze miejsce w Europie do tego, żeby obejrzeć to zjawisko. Miasteczka położone na trasie tego zaćmienia już przyciągają turystów. Ceny wynajęcia najlepszych miejscówek powalają. Na przykład willa dla 6 osób położona blisko plaży ze świetnym widokiem na horyzont, uwaga, kosztuje prawie 150 tysięcy złotych za noc, za jedną noc. Trochę drogo, biorąc pod uwagę, że samo zaćmienie potrwa tylko kilka minut. Trzeba chyba ludziom z zagranicy podpowiedzieć, że u nas w Polsce nad morzem jest to wiele taniej, a zaćmienie słońca to czasem i przez połowę wakacji można sobie pooglądać.

Zazwyczaj mówi się, że ludzie szybko wydają pieniądze, a w Meloradiu to możecie szybko pieniądze zdobyć. Szybka kasa może szybko wpaść do was i możecie ją mieć szybko pod ręką. Dajcie tylko znać, na co wydacie te pieniądze. 200 zł do zgarnięcia, 200 mogą być wasze, a my czekamy na was. Zgłoście się i weźcie udział w tej zabawie. Na meloradio.pl możecie wbijać i napisać nam, na co wydacie szybką kasę. Od Meloradia czekamy na fajne pomysły.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Znowu niespodzianka?
4: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: Popatrz. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Welcome.

0: wami to można wszystko jak zawsze. A najlepiej od rana. Dzisiaj dzień dużego rozmiaru, to pytamy, co tam macie dużego?
1: Ja mam dużo wolnego czasu, dlatego rzuciłem wszystko i jadę w Bieszczady.
2: A ja mam dużą nadzieję, że zima w tym roku będzie łagodna. Pozdrawiam.
3: A ja mam dużą ciężarówkę.
0: A ty?
4: Ja mam dużą bułę na śniadanie.
0: A to smacznego, zazdrościmy.
5: A ja mam duży zbiornik paliwa. Pozdrawiam wszystkich, co jeżdżą na stację.
0: A teraz to się popisałeś. Trafić w czułe miejsce. Za 18 minut, 10 w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Melo Radio. Złapaliśmy środę, trzymajcie ją mocno i korzystajcie ile się tylko da o to, żeby dalej dobrze płynęła Zadbad już za chwilę w Melo Radio. Za 10 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Gordo Loco Loco. Tak, wam zagramy punktualnie o 10. Inni będą wtedy gadać.

0: Reklama. Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy.
3: Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kaufland jest.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
11: S1 pomiędzy węzłami Lipnik a Mikuszowice przynosi trochę problemów kierowcom. Cały czas jest tam zabezpieczony, uszkodzony fragment infrastruktury drogowej, dylatacji. No i w związku z tym jednia zwężona, prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Planowo do 9 września jeszcze tak ma być. Ładnie, pogodnie, z temperaturą zbliżamy się powoli do 20 stopni, w tej chwili w Bielsku-Białej 19, a po południu 20 mamy przekroczyć i to wyraźnie nawet do 25. Z tym, że po południu więcej chmur w prognozach, tak od 16 mniej więcej, deszcz jednak nie jest zapowiadany, również w nocy. Wiatr dzisiaj słaby, silniejsze podmuchy nie powinny się pojawiać.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
11: Adrian Górny. Tragiczny wypadek na krajowej 52 w gminie Kęty. We wczorajszym zderzeniu motocykla z samochodem zginął 27-letni kierowca jednośladu, mieszkaniec powiatu pszczyńskiego. Inny motocyklista trafił wczoraj do szpitala po tym, jak na skrzyżowaniu Michałowicza i Kamińskiego w Bielsku-Białej samochód osobowy wymusił na nim pierwszeństwo. A wczoraj był jeszcze wypadek dwóch nastolatków na hulajnodze w Czańcu w gminie Porąbka. Obaj nie mieli kasku i trafili do szpitala. To wszystko działo się wczoraj, a więc już po wakacjach, a jak minęły wakacje na drogach województwa śląskiego, doszło do 385 wypadków, w których rannych zostało ponad 450 osób. Było 17 ofiar śmiertelnych.
12: Odnotowaliśmy o 12 ofiar śmiertelnych mniej niż w 2025 roku.
11: Mówi podinspektor Mirosław Dybich. No to policja miała co robić, ale przynajmniej ma też nowy radiowóz, którym może dojeżdżać na miejsca zdarzeń. Drogówka z Bielska-Białej dostała od komendy głównej nowe BMW. Pod względem osiągów wyraźnie przewyższa ono dotychczas używane pojazdy.
13: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Nie damy się zastraszyć. Tak o rosyjskiej eskalacji napięcia w Europie mówi polski premier. Donald Tusk dodaje, że odpowiedzią państw regionu będzie dalsze wspieranie Ukrainy i koordynacja państw NATO. Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw. Ostrzega przed tym Europejska Agencja Środowiska. Najbardziej zagrożone są suche regiony basenu Morza Śródziemnego. Zaglądamy do Czech. Został oskarżony o pranie pieniędzy, więc cofnął darowiznę dla państwa o wartości około 45 milionów dolarów. Mowa o Tomaszu Iżikowskim, któremu grozi do 30 lat więzienia. Polscy kibice tłumnie wybrali się na nowojorskie korty. Wierzą, że Iga Świątek odniesie sukces w US Open.
14: Ma szansę na pewno w tym roku też podołać.
15: Zamierzam przyjść na wszystkie mecze.
13: W 2022 roku Polka wygrała cały turniej.
2: Siemanko, w środę, mały piątek, Adi z tej strony, kawa na pokładzie, I hope so. Adi z tej strony, raz jeszcze się witam i serdecznie zapraszam do 14 gramy razem. Gordo, Loco Loco, od tego zaczynam.

David Guetta i Run Run River w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj 2 września, maszyna losująca pogodę ruszyła, ale i kalendarz świąt nietypowych dowozi dość mocno. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. Naprawdę! To ten dzień! Przepraszam, za dużo kawy wypiłem. Wiem, że na myśl przychodzi wam tylko jedna rzecz odnośnie tego nietypowego święta, ale pamiętajcie, że rozmiar serca też ma znaczenie. Kogo ja chcę oszukać?

Tobi Romeo i Fly High, z tym numerem macie prawdziwy muzyczny odlot. Tak gramy w Melo. A w tej godzinie jeszcze przepiękny hołd dla Phila Collinsa i jego Another Day in Paradise. Romady i Manuel na pewno zadbają o to, by zabrzmiało to mega fajnie.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

A to jest nuta, którą wybrałem specjalnie dla was. To Chris Brown i Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. A kto jeszcze tego nie zrobił, ten lamus. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Serio, zróbcie to od razu, bo później będzie, nie wiem, coś w robocie wypadnie, albo po prostu zapomnicie. A tak, to macie szansę na to, by zgarnąć, przypomnę, 200, a nawet 500 złotych. Do dzieła, bo jedyne, czego od was potrzebujemy, to żebyście dali znać, na co chcecie to wydać.

0: Tak brzmi muza prosto z Berlina. Fastboy Music Sounds Melo Radio. Tak grają faceci, którzy naprawdę znają się na rzeczy. A my do 11 mamy dosłownie moment, dlatego newsy Melo Radia pojawią się za uno momento. Buenos dias, por favor. A muzycznie?
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Jak to przeposzukacie, to coś na Instagramie Melo Radia znajdziecie z Marlon Hofstadt, a ten numer, czyli I Like, punktualnie o 11.

0: 7,9 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
1: Często jest tak, że informacje, również te o pogodzie, można podzielić na dobre i na złe. Tymczasem my mamy o pogodzie same dobre właściwie, nawet bardzo dobre. Jakość powietrza jest bardzo dobra i w Bielsku-Białej, i w Pszczynie, i w Żywcu. Temperatura też w porządku, już powyżej 20 stopni, 25 dzisiaj maksymalnie. No gorzej, że po południu, po 16 trochę więcej chmur pojawia się w prognozach, ale nie powinno padać.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. Strefa płatnego parkowania w Bielsku-Białej będzie większa. Podczas sierpniowej sesji radni zdecydowali, że zostaną do niej włączone ulice Budowlanych, Traugutta, Żeromskiego, Karola Korna, Przechód Dworcowy, Lipcowa oraz Słowackiego od Żeromskiego do Sixta. W sumie będzie tam około 90 płatnych miejsc parkingowych. Zmiana wejdzie w życie od nowego roku. Za to już w sobotę rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20, które będą rozgrywane m.in. w Bielsku-Białej, mówi Łukasz Adamek z Urzędu Miejskiego.
2: Stadion miejski przeszedł taką małą renowację. Mamy śliczną, zieloną trawę, tak więc zapraszam. Trzeba zobaczyć, co się u nas zmieniło.
1: W sobotę w Bielsku-Białej będą dwa mecze. Brazylia-Tanzania oraz Kanada-Anglia. Za to już w piątek będzie Miasteczko Zdrowia w Goczałkowicach w Zdroju. Będzie dużo bezpłatnych badań dla osób już powyżej 25 roku życia. Można się jeszcze zapisywać. Badania będą w piątek od 10 przy Szkole Podstawowej nr 1.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Będzie przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Takie plany ma MSWiA. Kontrole mogą potrwać do końca marca przyszłego roku. Niemieckie służby znalazły podejrzany obiekt po wybuchu na dworcu w Augsburgu. Dworzec został ogrodzony. W porannej eksplozji ranne zostały dwie osoby. 3/4 gmin nie ma jeszcze tak zwanych planów ogólnych. Bez nich utrudnione jest uzyskanie pozwoleń na budowę, mówi Piotr Krochmal z monitora rynku nieruchomości.
4: To całkowicie uniemożliwi jakąkolwiek inwestycję.
3: A przygotowanie i uchwalenie planu może potrwać nawet kilka miesięcy. Dieta DASH i nordycka najbardziej spowalniają starzenie się organizmu. Takie są wnioski niemieckich naukowców. Analizowali żywienie grupy ponad 6 tysięcy osób.
5: Siemano, powtarzam nasze motto Meloradia. Kiedy inni gadają, my już gramy i to jest już też nasza tradycja. Dlatego punktualnie 11, siemano, Adi z tej strony, Marlon Hofstadt i I Like. Zapraszam do 14.

Roswell, Whatever Turns You On w Melo Radio. Kolejna historia z lotu samolotem, która stała się memem. Przeglądam właśnie TikToka i widzę, jak na pokładzie jakaś laska postanowiła, że w przednim rzędzie opiera gołą stopę o ścianę kabiny. I to nie było, wiecie, a ukryje tak, żeby nikt nie widział. Wszyscy to widzieli, bo zaczęli nagrywać. Linie lotnicze się oczywiście odcinają, jak to mówi klasyk, a w komentarzach wojna, a stópkarze mieli raj. No i tak to się żyje.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w pizdę.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Wujek, soku i pogwarzymy w Meloradium. Mega się jaram, że miałem szansę zagrać wam ten numer. Ktoś zapyta dlaczego? No bo po pierwsze jest świetny, a po drugie Wojtek Soku to prawdziwa klasa fantastycznego rapu, także naprawdę dobrze jest się odwołać do postaci, które zadbały o to, jak wygląda dzisiejszy kształt w muzyce. I mając tu na myśli między innymi trapy i rapy, także uważam, że mamy naprawdę dobrą muzę w Polsce. A w tej godzinie jeszcze Robin Schulz i Better Times, będzie też miła chwila na wspomnienia, Katy Perry, Hot and Cold. Wybierzcie sobie co chcecie, hot czy cold.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
9: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
8: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
9: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
7: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
16: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj

ASAP. I nie chodzi o ten ASAP związany z robotą, tylko ten taki z czterema literami. Tak gramy wam w Meloradio, żebyście trochę mieli radochę od życia. Kiedy wam się nie chce, to pomyślcie o tym, że innym też się nie chce. Dlatego jesteśmy w tym wszystkim razem, bo mi też się nie chce, ale spokojnie, wspólnymi siłami damy sobie świetnie radę. A jako motywacja, szybka kasa, 200, a nawet 500 zł na co chcecie. Nie czekajcie, tylko od razu działajcie tam. Meloradio.pl, wchodzicie, piszecie na co chcecie to wydać. My odzwaniamy do was, no i w zasadzie to tyle. No. Prosty mechanizm, ale za to jaki radosny hajs można zgarnąć. Proszę bardzo, meloradio.pl, do dzieła.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Każda i każdy z nas ma swoje ulubione miejsce i trochę o tym jest ta nuta My Place Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Moje miejsce jest na przykład tutaj i w lato na przykład jak nie działa mi klimatyzacja, to już siedzę tutaj, bo tutaj działa i jest mi chłodniej. Na razie nie ma tego problemu, ale generalnie jest okej. Po co ja to mówię? A, no bo newsy Meloradia już za chwilę, bo jeszcze minutę przed 12, także bądźcie blisko.
1: A już o 12 zagramy
0: Bledka i tańcz.
2: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze, jutro będzie nowy dzień. Daj, daj, daj, mówię sobie daj szansę.
0: No i ten numer zagramy punktualnie o 12, kiedy jeszcze inni będą gadać, także już możecie się szykować do tego, żeby robić głośniej.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Pogoda.
6: A może nawet 25 stopni dzisiaj po południu w Bielsku-Białej. Po 16 więcej chmur w prognozach, już w pełni zachmurzone ma być niebo, ale deszcz nie powinien padać. W nocy również, zwłaszcza, że już tyle chmur nie będzie. A na termometrach 17 stopni nocą. Jutro 24, ładniej do południa, później znowu trochę więcej chmur, ale znowu bez deszczu, czyli właściwie tak samo jak dziś.
5: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
6: Adrian Górny. 17 osób zginęło podczas wakacji na drogach województwa śląskiego. To o 12 osób mniej niż przed rokiem, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
7: Myślę, że takim niewątpliwym sukcesem było to, iż w ciągu 16 kolejnych dni na przełomie lipca i sierpnia nie odnotowaliśmy ani jednego zdarzenia z ofiarą śmiertelną.
6: W sumie w wakacje doszło do prawie 400 wypadków. Kolejne podsumowanie po wakacjach dotyczy Pszczyńskiego Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W czwartej edycji uczniowie zgłosili 59 projektów, a zrealizowanych zostało 19, o łącznej wartości 95 tysięcy złotych. Wśród nich na przykład zakup elektronicznej tablicy wyników, ławek i luster do szatni, czy modeli anatomicznych do pracowni biologicznej. A jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w wakacje? Na koniec lipca bezrobocie w Bielsku-Białej wyniosło 2,6%, o 0,1 więcej niż w czerwcu. Taki sam wzrost nastąpił w powiecie bielskim, a wynik to 3,7%.
8: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Załoga śmigłowca odnalazła jednego z dwóch mężczyzn, którzy zaginęli na Zatoce Puckiej. Wczoraj wieczorem wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina i nie wrócili przed zmrokiem. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Pozostajemy na wodzie. Dwa statki handlowe zderzyły się w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Utracono kontakt z jednym z nich. Kaucje z niezwróconych opakowań nie przepadną i nie wzbogacą się na nich prywatne firmy. Operatorzy muszą te środki zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, zapewnia ministra środowiska Paulina Henik-Kloska.
9: Także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
8: Wszystkie takie wydatki będą rozliczane. Ryby pływające w ławicy nie dostosowują kierunku ruchu do całej grupy. Według naukowców obserwują jednego z najbliższych osobników i podążają tam, gdzie on.
10: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, to wiecie. Bledka i tańcz, zapraszam was do tańca, ale to ja prowadzę.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Meloradio. No właśnie, wszystko jest w porządku, dlatego nie martwcie się na zapas. A tej wizyty to raczej szybko ta kobieta nie zapomni. Cuda się zdarzają. Słuchajcie, mieszkanka włoskiej Toskanii wybrała się randomowo do fryzjera, zapłaciła za usługę 46 euro, czyli jakieś tam 200 na nasze. Schowała paragon i stała się magia, no bo nasza bohaterka w loterii paragonowej wygrała 100 tysięcy euro, to około 433 tysiące złotych. Salon też dostał nagrodę, około 86 tysięcy złotych, ale to tylko dlatego, że nasza bohaterka była miła. Nie wiem jak wy, ale ja tak sobie myślę trochę na głos, chyba też pójdę do fryzjera? Jak to ma pomóc szczęściu, to nawet na łyso się ogolę.
1: Gwiazdą męcją ma planet. Ici c'est pas comme à l'école.

Neptunika i What If w Melo Radio. A co jeśli będzie to ładny wrzesień, pełen takiej złotej polskiej jesieni? To będzie naprawdę super, bo tego i sobie wam życzę, bo wtedy naprawdę będzie dużo, dużo fajniej nawet na spacer gdzieś wyskoczyć. W tej godzinie DB Rexa i Sad Girls, będzie też Adam Lambert i Ghost Town.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie za kupy.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Teraz

0: cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
7: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Widzicie, i tak to jest. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, no już się zaczynam starzeć. Słuchacie Meloradia właśnie w piątek po 18:00. Wy kojarzycie, 30 Meloradia. Fantastyczne spotkanie z artystami, których uwielbiacie, bo tam gramy tylko te numery, na które głosujecie. No i możecie na nie zagłosować na meloradio.pl właśnie. Także do dzieła, wbijajcie, głosujcie, bo to od was zależy, kto wygra to zestawienie i to notowanie. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu. Niech wygra ten, kogo lubicie najbardziej. To sobie posłuchacie na pierwszym miejscu. No i wtedy będzie można robić głośno. Topic Becky G i Sorry Papi. Na to też można głosować i nawet polecam i rekomenduję.

0: Kygo i Take Me Back. Podkręcamy tempo w Melo. Jeżeli nie widzieliście, to w wolnej chwili polecam zobaczyć, co Kygo zrobił z muzą od Michaela Jacksona. I mówię to nieironicznie, wyszło naprawdę cudownie. A newsy Melo Radia już niedługo.
1: A już o 13 zagramy.
0: No właśnie, How Does It Feel, czyli Dub Dogs. Muszę przyznać, że sample z tej nuty naprawdę genialnie brzmią, są mega ciężkie, mega tłuste i usłyszymy się z nimi punktualnie o 13.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

0: to są newsy na 13:00. Ula Harciarek, zapraszam. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że to Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szukacie pracy? No to jest dobry news. Pracodawcy coraz częściej potrzebują ludzi niemal natychmiast. Z analizy grupy Progres wynika, że najwięcej ofert dotyczy budowy i remontów. Bądźcie ostrożni na hulajnogach elektrycznych, bo rośnie liczba ofiar wypadków z ich udziałem, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
1: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym.
0: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. No i uważajcie na AI, tworzy fałszywe metamorfozy. Specjaliści ostrzegają, że to nierealne wzorce dla nastolatek.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Na zegarach 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. I zaczynamy od Dub Dogs i How Does It Feel?

Eli Oaks i Reasons w Melo Radio. Wszyscy mamy swoje powody. Do czego? By odwiedzić na przykład Instagrama Melo Radia, bo tam spotkacie też Eli Oaksa, z którym gadał Olek Pych podczas Tomorrowland. Ja wam powiem, że no byłem pierwszy raz i było naprawdę super mega fajnie, do tego stopnia, że minęło już trochę czasu, a ja nadal nie mogę się uwolnić od tego przeżycia. I był tam też Armin Van Buuren, z którym też możecie zobaczyć nasze materiały, nasz content, a my teraz go w międzyczasie zagramy, bo czemu by nie? Legendy zawsze się szanują.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo Radio. Ale wy wiecie o tym, że ja chcę dla was dobrze, nie? Dlatego polecam, żebyście zostali, bo muzycznie to się będzie tutaj działo za chwilę naprawdę bardzo dobrze. Alan Walker i Fate, pojawi się m.in. Moonlight i Alabama Ten, będzie Pitbull, nie no, jest dobrze.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.

Robin Schulz i One More Time w Melo Radio. Tak muzycznie Robin daje do zrozumienia, że czasami warto spróbować jeszcze raz. I to samo jest z szybką kasą. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijamy, nie czekamy, tylko od razu atakujemy, żeby zdobyć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie po prostu zachcecie. Nie wiem, potrzebujecie jakiejś gry, potrzebujecie lokówki albo czegokolwiek innego, brakuje wam do biletu lotniczego, działajcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tylko powiem, że im bardziej pokręcone, im bardziej szalone, im bardziej odjechane zgłoszenie, tym tylko lepiej dla was. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy.

0: Chyba nie skłamię, mówiąc, że w ostatnim czasie to jedna z moich ulubionych piosenek. Liwka, Poza Tobą Nic, tak gramy wam w Melo Radio. A ja już się powoli żegnam, Hadi z tej strony, kłaniam się i dzięki bardzo za dzisiaj. Słyszymy się jutro od 10, za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie. Będzie mocarnie, jak zawsze z nimi, także bawcie się dobrze.
1: A już o 14 zagramy
0: Hendrix i Golden. A to taka ode mnie niespodzianka, bo wiem, że bardzo lubią to, postanowiłem zostawić im coś fajnego na start. K-popowo będzie to na pewno, ja jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, siemanko. Telling white lies in the dark times.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: programie. Meloradio Bielsko-Biała.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku na A1. Na wysokości Mykanowa ciężarówka wjechała wczoraj w ekipę remontującą jezdnię. Zginęły 4 osoby. Przed sądem stanął youtuber. Wojciech K. jest oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Pierwszy w Polsce samolot elektryczny mają Katowice. Jest zeroemisyjny i cichszy niż spalinowe, mówi Olaf Gawlik, uczeń technikum lotniczego, które kupiło samolot.
2: Wszystkie te silniki tradycyjne, tłokowe, spalinowe jednak generują trochę dźwięku. Jednak samolot elektryczny jest dużo cichszy, zostaje tylko śmigło. No a cała technologia śmigła się coraz bardziej rozwijana, są też coraz bardziej ciche.
1: Uczniowie poznają m.in. obsługę maszyny. W pogodzie najbliższe dni mogą być deszczowe. Dodatkowo na południu i wschodzie kraju może

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No witajcie serdecznie, już jest wtorek, nie, środa.
2: Środa już jest.
1: Jest już środa?
2: Tak, dzisiaj drugi dzień września, już normalnie lekcje teraz są.
1: Wow, ale środa to dzień przyjemności, akurat w Meloradiu mamy ich sporo.
2: Tak jest, będzie na przykład o Lewandowskich, naszych ukochanych, ulubionych. Wczoraj pytaliśmy, czego nie mówić na obiedzie u teściów i o teściowej też pogadamy.
1: Ale będzie też coś o dużych rozmiarach, ja jestem fanką wielkich rozmiarów.
2: Ja się nie wypowiadam.
1: Iga Mikołaj.
2: Siemano.

0: Gabry Ponte, Lumix, Prezioso, Thunder w Meloradiu.
1: A dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. To jest chyba moje ulubione święto, wyobraź sobie.
0: Lubisz duży rozmiar?
1: Uwielbiam duże rozmiary.
0: To patrz na tego bydlaka. Pa!
1: Wow!
0: Pa, jaki wielki.
1: Mikołaj, schowaj to.
0: Pa, jaki wielki. 45 numer.
1: Faktycznie masz dużą stopę.
0: A wiesz, co się mówi o ludziach, którzy mają duże stopy?
1: Nie, nie, duże nosy. Tak? Też masz duży nos.
0: Wszystko się zgadza.
1: Trzeba to sprawdzić. No dobra, to graj tę piosenkę, ja sprawdzę.
0: On tonight. No to będzie, jak ktoś ma duży rozmiar.
1: Powodzenia.
0: Silva Bam.

0: FF, mam Bianglosia.
1: Filip Heiser. Jest to nazwisko, które wzbudza bardzo dużo emocji u ludzi, u internautów.
0: Głównie negatywnych, mam wrażenie. Ale zapracował sobie na to, szczerze mówiąc.
1: To prawda, ma bardzo specyficzne podejście do biznesu, do życia, do związków chociażby. Filip Heiser, lat 41.
0: Tak, związał się z 20-latką, tak? No i też był ostatnio w programie u Kuby i pojawiło się pytanie właśnie o tę osobę.
2: 19 czy 20 lat, no Bianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz?
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: Myślę, znaczy, że wiem dlaczego.
1: Chyba problemem jest to, że umawia się z jej dzieckiem. Z naciskiem na dziecko.
0: Dzieckiem, no tak. To 21 lat różnicy, to ty byś się musiała spotykać z 5-latkiem teraz chyba, nie?
1: To jest nienormalne. Wow.
0: Ale jak się kochają, to wiadomo co z nimi.
1: Weź. Masakra.

0: Robin Schulz i Waterman w Melo Radio. Take it slow, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fighty.
1: A w tej godzinie zapraszamy Was na wycieczkę do Chicago, bo tam się dzieją rzeczy niezwykłe, rzeczy trudne, rzeczy nie do przejścia.
0: Tak jest. Anna i Robert Lewandowscy mają kolejny problem.
1: A jaki? O tym jeszcze w tej godzinie.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
12: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
10: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Będzie jaśniej. To Filipek i Nel w Melo.
1: A nie jest tak do końca jasno w życiu Lewandowskich.
0: Tak jest. Oni w Chicago mają spory problem. Jeszcze sobie nie znaleźli lokum żadnego.
1: O nie. I nie są z tego powodu zadowoleni, bo wciąż muszą mieszkać w hotelu.
0: Tak. Nawet tutaj jest napisane, utknęli w luksusowym hotelu.
1: O nie.
0: No najgorzej.
1: Co teraz?
0: Ze wszystkich miejsc, w których można utknąć.
1: Śniadania.
0: To jest chyba najgorsze.
1: Jedzenie
0: baseny,
1: pod nos.
0: Pokojówki, nie?
1: Spa.
0: Jezu, jak tak można żyć, naprawdę.
1: I co?

0: Run, run river. Po angielsku to będzie biegnie, biegnie rzeka. Mogę korepetycji udzielać.
1: Myślę, że mógłbyś, ale nie zapłaciłabym ci więcej niż 19 zł za godzinę.
0: Nie, to teraz stawki są o wiele wyższe.
1: Tak?
0: Mhm. O tym posłuchamy między innymi w newsach Maloradia już za chwilę.
2: A już o 15 zagramy!
0: O coś po polsku. Karnawał, Gips, PZ, For Money.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
1: Ale ten numer dobrze zagrał 15.
0: Punktualnie w dodatku.

0: patrz, Barbara, ale no. w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja schowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymano w sprawie Zonda Krypto. Jak informuje MSWiA, obecnie zabezpieczane jest mienie podejrzanych i trwają przeszukania mieszkań. To były rekordowe wakacje na Zakopiance. Przez tunel przejechały ponad 2 miliony samochodów. Ile rodzice wydają na korepetycje, to sprawdził GUS. Ci, którzy mają dzieci w podstawówce, średnio 249 zł miesięcznie, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
1: W dużych miastach jest drożej. Dwie figurki sprzed 40 tysięcy lat odkryto w jaskini w Niemczech. Są bardzo małe, mają rozmiar paznokcia.
3: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy trochę o pieniądzach, bo ludziom się w głowach poprzewracało.
4: Trochę tak. Trzeba zarabiać dziesiątki tysięcy.
3: Setki.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem.

0: Wtedy to Loud Luxury i Brand of Mala Radio, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: 50 tysięcy, 100 tysięcy, czy może 5 tysięcy według ciebie powinien zarabiać twój partner? Nie oferuję, bo nie mam.
0: A, no ja też właśnie nie mam i to jest problem, ponieważ pytanie, które często zadaje się na ulicy, gdzieś tam na TikToku czy na Instagramie, brzmi, ile powinien zarabiać facet, żebyś chciała się z nim związać? No i takie właśnie kwoty padają. Mało tego, jeszcze trzeba mieszkanie, najlepiej około 100 metrów, dobra fura, no i oczywiście odpowiedni styl życia.
1: I też odpowiednie wyposażenie też jest
0: istotne. No tak, tak, tak, ale 100 metrów mieszkania to chyba...
1: Mieszkania, nie,
0: mieszkania
1: to dużo.
0: 100 metrów. Nie, to nie tego 100 metrów mieszkania, to chyba by było wręcz niebezpieczne dla życia i zdrowia.

0: Love is the only thing to Lost Frequencies. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu w Freak Fight oczywiście.
1: Praca zdalna nie jest szkodliwa i wpływa pozytywnie na pracowników, tak brzmią najnowsze badania. I my się z tym być może zgadzamy w pewnym sensie, ale też nie do końca.
0: Wiesz, że ja nigdy nie pracowałem zdalnie chyba?
1: Naprawdę?
0: No, ominęło mnie to jakoś zupełnie.
1: Ja studiowałam zdalnie i się zgadzam z tym, że to wpłynęło fantastycznie na moją edukację, nie ukończyłam studiów.
0: Znaczy ja też nie, a chodziłem stacjonarnie, tylko właśnie nie chodziłem, to był ten problem. Ale mamy ekspertkę w tej dziedzinie.
1: Prosimy.
0: Czyli naszą wydawnicę?
1: Wydawcę, pani wydawca,
0: pani
1: Karolina.
0: Pani wydawcę, bo wiesz, chciałem feminatywem takim zarzucić.
1: A to dobrze, tak na czasie.
0: Karolina jest zdalnie, więc poprosiliśmy o wypowiedź.
2: Po pierwsze, chcę tutaj zaznaczyć bardzo mocno to, że praca zdalna jest tak samo wydajna jak praca stacjonarna. I tutaj niech moi szefowie Łukasz, Krystian to usłyszą, bo to jest naprawdę taka sama wydajność. Taka sama wydajność. Druga najważniejsza rzecz jest taka, że można pracować z łóżka cały czas w piżamie. I nikt tego nie widzi, nikt nie ma z tym problemu i jest wszystko okej. Okay. Więc to jest druga najważniejsza rzecz w pracy. No i trzecia, taka już prywatna rzecz, że mogę jeść w miejscu, w którym pracuję. W tym samym miejscu, w tym samym pokoju. Lubię to.
1: Ale sekunda, stop. Czyli, że można jeść i pracować i bawić się w łóżku? To wszystko w tym łóżku?
0: Ja też bym chciał tak z łóżka poprowadzić program.
1: No to chodź. Zapraszam.
0: To na niebieskiej platformie.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to Axwell i Bond w Meloradiu Whatever Turns You On, ale akurat w tym przypadku to nie takie whatever.
1: A miałeś kiedyś taką sytuację, że byłeś z dziewczyną w łóżku i bałeś się, że to twoja siostra?
0: Wiesz co, wyobraź sobie, że nigdy.
1: A widzisz, to nie takie oczywiste.
0: No właśnie, ponieważ trafiliśmy na historię dwojga ludzi, którzy bardzo chcieli wziąć ze sobą ślub, ale mieli pewne wątpliwości, czy może się to w ogóle udać. O tym jeszcze w tej godzinie sobie poopowiadamy.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy. Od

0: po reklamie. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: To jest Sweet Nothing w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Wiesz, Mikołaj, kocham cię jak brata.
0: Wiesz co, we Francji to może mieć dwuznaczne znaczenie, ponieważ jest taka historia właśnie pary z Francji, która poznała się w 2010 roku.
1: Pięknie.
0: I to była miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Aha.
0: Tylko nie byli pewni, czy to było uczucie romantyczne, czy efekt biologicznego pokrewieństwa.
1: Czy mógłbyś wyjaśnić
0: no bo
1: tę sytuację?
0: Obie te osoby, ich ojcowie, byli dawcami nasienia.
1: Jasne.
0: I oni nie wiedzieli, czy to jest ten sam dawca, nie? I nie wiedzą, czy się kochają, bo się kochają, czy się kochają, bo są rodzeństwem.
1: No wiesz, zakazany owoc smakuje najlepiej.

0: World Way to Griffin w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fightcie.
1: Mamy super wiadomości dla wszystkich fanów gier o zombiakach.
0: Zwłaszcza dla naszego wielkiego przyjaciela Adriana Nowaka, to bo jest jego ulubiona seria i on cały czas o niej mówi, ja już nie mogę o tym słuchać.
1: No to dobra, to niech on posłucha serwisu, a potem do niego zadzwonimy, jak jego
0: sprawdzimy,
1: wrażenia.
0: Czy w ogóle słuchał serwisu, tak, czy jest na bieżąco z newsami Meloradia, bo one już...
1: No mam nadzieję,
0: za chwilę
1: praca.
0: Przecież, nie? No właśnie, jak nie, to będzie bura na
1: Uwaga.
0: Żywo.
1: Będzie.
2: A już o 16 zagramy!
0: Do dzienniczka Dracula, Tame Impala.
1: Ten numer, zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.

0: Gagnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery, nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
9: Adrian Górny. Środa. Sprawdzamy, co grają w Heliosie w Bielsku-Białej. Przede wszystkim odbywa się tam festiwal górski, więc na pewno filmy o takiej tematyce. A poza tym dzisiaj możecie też obejrzeć Gwiazdozbiór Psa, Gorzkie Święta, Zróbmy sobie przerwę, Spider-Man całkiem nowy, Dzień, Odyseja, Naznaczone wyjście z Mrocznego Wymiaru, czy też Buntownik, takie filmy. W środę można już także myśleć o weekendowych imprezkach. W sobotę będzie można potańczyć na przykład w Tubi Club. Za konsoletą stanie Giuliano, który zagra największe hity lat 80. i 90. I również w sobotę, ale to już propozycja z innej kategorii, na hali Skrzyczeńskiej będzie dzień pasterski, a więc będzie wypas owiec, pokaz tradycyjnego serowarstwa, do tego góralskie zabawy i muzyka. Początek o 12.
10: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Doszło do niej w sierpniu. Wrocławski sąd obniżył karę dla mężczyzny, który latami więził kobietę. To głośna sprawa z miejscowości Gajki. Mężczyzna za kratami spędzi 25 lat. Kolejni polscy strażacy wracają z Hiszpanii. Pomagali tam gasić ogień, mówi kapitan Adrian Michałek.
11: W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami dwa śmigłowce gaśnicze i dwa samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
10: Ogień był największy od lat. Nowy Resident Evil może zaliczyć najlepszy debiut w historii całej serii. Prognozy dają filmowi do 50 milionów dolarów w pierwszy weekend. Premiera w Stanach 18 września.
12: I mamy godzinę 16. Słuchacie Freak Fightu. Ktoś się bardzo uśmiechnie, ponieważ sypniemy gotówką.
13: I to bardzo taką szybką.
12: Szybką?
13: Szybką.
12: To dobrze.

0: to szał z Melo Radio. Call My Name. A na żywo jak to pięknie brzmi.
1: Ach, bo ty byłeś zaproszony.
0: Tak, tak, bardzo mi się podobało. Teraz wykonujemy telefon do naszego przyjaciela Adriana Nowaka. Zobaczymy, czy on nas w ogóle odbierze, bo dzwonimy do niego z zaskoczenia.
1: Ale
2: Nowak,
1: sekunda.
2: Kłaniam się.
0: Cześć, Nowaku. Cześć Nowaku, Iga Mikołaj, Melo Radio z tej strony.
2: No siema bubasy, co tam?
1: Czy słuchałeś newsów Melo Radio?
2: Czy słuchałem newsów Melo Radio?
1: No. Tak.

0: Jeżeli byłem w drzemce, to nie słyszałem, a byłem w drzemce. Powinienem...
1: Znaczy ja cię zgłoszę, wiesz?
2: Bardzo brzydko, bo było o twoim ulubionym rezydencie. Ale jak nie słyszałeś, to się rozłączamy.
1: Pa!
2: Bardzo brzydko.

0: Kalimanino.
1: Jak pięknie w rytm wystukujesz.
2: Dziękuję, pazurkami.
3: Szybka kasa od Meloradia.
2: Jejku, dzwonimy właśnie do Magdy, która weszła na meloradio.pl. Życzy sobie 200 zł, ponieważ planuje...
1: Tańczyć. No to się dowiemy, co planuje. Oczywiście najpierw musi od nas odebrać telefon. Czekamy 5 sygnałów, numer już wybrany. Już dzwonimy.
2: Magda.
1: Już się wszystko tutaj dzieje. Magda, odbierz. Halo, to my. Adrian odebrał, ale pieniędzy nie dostanie.
2: A Magda?
1: Trzeci sygnał.
4: Halo?
2: Cześć, Madzia. Ty to umiesz trzymać w niepewności. Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
4: Halo, cześć.
2: Cześć. Jaki humor u ciebie dzisiaj?
4: Fajny, super. Właśnie jestem na rolkach.
2: Wow, to ty jesteś sportowym świrem.
4: Tak, można tak powiedzieć.
1: No i ze sportem też jest powiązane twoje zgłoszenie. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 od Melo?
4: Tak, zgadza się.
2: A na co byś chciała te pieniądze?
4: Na co bym chciała je przeznaczyć? Moja koleżanka właśnie zaczęła prowadzić zajęcia pole dance. No i chciałabym jej zrobić taką niespodziankę i po prostu wykupić karnet na cały miesiąc.
2: Wow.
1: No proszę, proszę. No to w takim razie na takie niespodzianki bardzo chętnie dajemy kasę. I ona już do ciebie leci. Za chwilę 200 możesz wyciągać z bankomatu.
4: O, super. Dziękuję ślicznie.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: to jest Fast Boy Music Sounds. Szybki chłopak to musi mieć na paliwo.
1: A, oczywiście. Pamiętacie słynną akcję z Wałbrzycha, o której mówiliśmy wam wczoraj? Taka bójka o paliwo.
0: No to jest update.
1: Wow.
0: I to taki dosyć ciekawy, niespodziewany.
1: Wrócimy do tego.
2: Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na Ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi, wspólna pasja.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z

0: zakupach.
1: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland.
0: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Po reklamie. Autopromocja.

0: Kizownik w Meloradiu.
1: A teraz GTA Wałbrzych.
0: Jej, zmieniliśmy trochę klimat, bo słuchajcie, ten Wałbrzych się robi naprawdę miastem po prostu niebezpieczeństwa.
1: Tak, mówiliśmy wczoraj o tym, że faceci się pobili na stacji benzynowej o paliwo, no i dzisiaj się okazuje, że trzech z tych facetów to byli funkcjonariusze policji, a jeden z nich był komendantem miejskim w Jeleniej Górze.
0: I oni też się bili o to paliwo. Dobrze rozumiem, policja się biła o tanie paliwo.
1: Tak, czyli chyba wypadałoby dofinansować policję. W skrócie...

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls, Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Iga, czy wiesz, że w Gdańsku będą mieli najdłuższy?
1: O, a co?
0: Nie dość, że najdłuższy, to też najszerszy.
1: A największy też?
0: No właściwie tak. A co konkretnie, to będzie w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Alabama 10. She's in Alabama 10 and ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne toaletów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: słuchaj na 87.9 FM. Co jest grane w Bielsku Białej?
1: Adrian Górny. O tej porze kolejne propozycje kinowe, ale nie z kina Kreska, tam seanse będą dopiero w weekend. Za to już w piątek będzie starobielski wieczór filmowy, kino plenerowe na Trzech Lipkach. O 19.30 na terenie Czarnego Rożka przy ulicy Portowej zobaczymy film I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże. Wstęp wolny. Także w piątek będzie gala z okazji 80-lecia siatkówki w Bielsku Białej. O 17 w Bielskim Centrum Kultury. Będzie można zobaczyć różne trofea, spotkać byłe i obecne zawodniczki, zawodników, trenerów, działaczy. Wstęp bezpłatny, tylko trzeba wypełnić formularz, żeby dostać wejściówkę. W sobotę będzie natomiast Narodowe Czytanie. O 20 Książnica Beskidzka i Teatr Zły zapraszają na interaktywne przedstawienie drugiej części Dziadów Mickiewicza. Udział bezpłatny, tylko też obowiązują zapisy.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Śledczy namierzyli wszystkich uczestników śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków. Wśród zatrzymanych są dwie osoby nieletnie, które przed zdarzeniem były w ośrodku wychowawczym. W ręce policji wpadli sprawcy pobicia na sopockim Monciaku. Wpadli nietypowo, bo łapali stopa. Akurat zatrzymał się radiowóz. Gdańsk zamówił najdłuższe tramwaje w Polsce. Będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów. Mówi prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Maciej Lisicki.
3: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku.
2: Gotowe tramwaje przyjadą do Gdańska za 3 lata. Naukowcy zmierzą krople deszczu. Dzięki temu chcą lepiej prognozować ekstremalne ulewy.
4: No ja nie dość, że długi, to jeszcze szeroki, nie?
5: Wszystko na swoim miejscu. Dobrze się składa, bo mamy podobne pytanie dzisiaj do was, drodzy słuchacze.
4: Tak, to znaczy nie o tramwaj, ale tak.

0: Loki, The Chainsmokers z Maloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
0: No, próbowałeś.
1: O, albo proszę, nie rób tak.
0: Przestań, daj sobie spokój.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na odpowiedzi od was. Głosówki wysyłacie przez WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Mam nadzieję, że to nie jest twoja codzienność.

0: DJ Fresh i Teora, Hot Right Now w Melo Radio. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P. Dostaliśmy masę tekstówek, ale jesteśmy spragnieni głosówek.
1: Tak jest, ale oczywiście czytamy wasze wiadomości. Na przykład, o Piotrek. Kochanie, jaki Piotrek?
0: Ale przypał.
1: Przestań płakać.
0: Wow.
1: To niebezpiecznie się zrobiło tutaj. Artur napisał, przecież nic się nie stało.
0: Stało się właśnie.
1: Przepraszam, to jest
0: propozycja. I to byłby Konrad nasz ostatni raz.
1: I no Kasia, myślę, że tutaj najmocniej. Planujesz wejść?
0: Ała, zabolało.
1: Już jest. Nie. I mamy jedną głosówkę.
2: Bez tobą był tylko mój dziadek.
0: Wow.
1: To w sensie, że w tym łóżku był dziadek. Może spał, wiesz, że to jest takie łóżko w spadku po dziadku. Tak, tak.
0: Muszę wyczyścić swoje brudne myśli.
1: Wystrugane z drewna.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: To Eli Oaks i Lawinia w Maloradiu Reasons. I tak właśnie podkręcamy tempo. To są bardzo ładne powody. A co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Zosia nam się nagrała.
1: Najgorsze, co można usłyszeć w łóżku, to pobudka.
2: Oj, tak, zgadzam się. Najgorzej o 6.
0: WhatsApp Meloradia. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Nagrywacie się. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
5: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, a 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmallow, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Sigala i Paloma Faith to jest Lullaby.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na ITRP? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Ja pragnę zauważyć, że Cypek mnie przeradził, bo napisał tak. Najgorzej jest, jak powiesz, pęknął.
0: To jest chyba najgorsze, co można usłyszeć. Ale mamy też dwie inne propozycje.
2: Ostatnio leżymy z moją królewną przed telewizorem w pokoju pod kocykiem. Oglądamy jakiś film. Odwraca się do mnie tak skrycie i mówi, wiesz co, pierdnęłam.
1: Ja pragnę powiedzieć, że dziewczyny tego nie robią.
0: To zobaczymy, bo Patrycja też się nagrała.
3: Najgorsze, co można usłyszeć, to puściłem bąka.
0: A, czyli widzisz, tylko w obie chłopcy. Strony. Jak tylko chłopcy. Właśnie parytety są, bardzo dobrze.

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: jak młody White, który tu jest i zarabia w euro i w PLN.
1: A to jest dopiero bogacz.
0: To nie?
2: Ja mu trzeba sprawdzić jego zeznania podatkowe.
0: Może lepiej nie.
3: No właśnie, przestraszymy się.
0: Ja mi będzie...
4: A już o 18:00 zagramy...
2: Zagramy... O!
0: New Religion.
3: O! Jej! No to fajnie zagrasz.
0: Tak, ja jestem bardzo zadowolony. Przygotowywałem ten numer bardzo długo.
3: Serio?
0: Na początek dzisiejszego programu, bo jest fajny.
4: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
5: Praca, szkoła, korki.
4: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
5: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
5: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
5: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
5: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
20: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Zarzuty usłyszał kierowca ciężarówki, który na A1C wjechał w ekipę remontującą jezdnię. Jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
21: Śledztwo prokuratury będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
20: Alkomat wykazał, że kierowca był trzeźwy. Kierowcy, nie miejcie złudzeń, program CPN nie wróci, mówi minister energii Miłosz Motyka. Powodem jest bardzo napięty budżet państwa. Poseł Łukasz Mejza ma zatrzymane prawo jazdy, powodem przekroczenie limitu punktów karnych. Turcja ponownie najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem Polaków, wynika tak z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu są Grecja i Bułgaria.
22: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Idę w Melo.
1: No i 18 już minęła, Pychu z tej strony, siemano, to jest Melo Radio. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem. Jak czytam, byli ze sobą 17 lat, ale ich związek dziś dobiegł końca. No ale mam nadzieję, że nasz związek z dobrymi wieczorami jeszcze będzie trwał i to bardzo, bardzo długo. Bo ja fajnie pogram, Bibi Rexha i Faithless, New Religion, to na sam początek. No to co, lecimy, tu Pychu jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

ale to jest dobre. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18, a do naszej meloradiowej rodziny dołączają nowi koledzy. O tym więcej już za moment. A to Cleo.

No w końcu Supergirl. Ciekawa, o kim nagrała ten numer. Hanna na klapy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo z buziaczkami dla wszystkich super dziewczyn, które teraz słuchają. Chłopaków też, a co? 19 minut po 18 na zegarach, a na naszą antenę wbijają oni. Słuchajcie, nasza rodzina Meloradia się powiększa. No i już w sobotę w ramach Dobrego Melo posłuchacie premierowo seta od Blaster Jacks. To holenderski duet DJ-ów, który dołącza do składu naszego Dobrego Melo. Przypominam, w piątki od 22 i w sobotę od 20 prawdziwe Dobre Melo, jedyne w swoim rodzaju, czyli sety muzyczne od najlepszych DJ-ów na świecie. Tylko na antenie Meloradia, bo gdzieżby indziej. Na domówki w sam raz. Meloradio. A teraz numer, który jest w sam raz w sumie do wszystkiego. Gdziekolwiek nie jesteście, on dobrze siądzie. Silva Bumpa i On Tonight w Meloradio.

0: What if? Takie pytanie niczym o przyszłość sobie kiedyś mędrcowie zadawali. Teraz zadaje Neptunika. To Meloradio, podkręcamy tempo, 28 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. To była jedna z naszych nowości, których wieczorami gramy wam całą masę i bardzo dobrze, bo warto być na bieżąco z tym, co w muzie. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, że prawo jazdy to jest taki dokument, który każdy może mieć, ale to w sumie nie wszyscy powinni.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.

0: RG Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: O reklamie.

Burn to Love ya. No i fajnie. Gabry Pontesz, Paul, Nat i Natasza. Wieczór nam się rozpędza. No a w gasy czytam depnął też 15-latek w Kępnie. To w Wielkopolsce. Jak czytam, pewnej nocy wziął warte prawie 2 miliony mega luksusowe auto od swoich starych. No i wybrał się na przejażdżkę. 15-latek, przypominam. No ale trochę nie wyrobił na pewnym zakręcie, no i wpadł w barierki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, poza oczywiście samochodem. Auto do warsztatu musiało trafić. No a on chyba trafi do swojego pokoju, na szlaban, dopóki nie zda praktyki.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale ja lubię ten kawałek. Can't get enough, Dr. Feelgood. Trips w Melo i Klora Homastrom. A już za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: hit tego lata, Self-Aware. Dziewiętnasta wybije i ten numer wybrzmi na antenie Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
14: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
15: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
14: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
12: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: 97.9 FM. Idę w Melo.
1: No i mamy już 19 na zegarach, to ten moment, żebyście spróbowali wejść do mojej głowy. To trochę niebezpieczne, ale jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc możemy spróbować. A wcześniej gramy, obiecane kilka minut temu, Self-Aware. To na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Whatever turns you on, Axwell, Iban w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19. To dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod

0: A my tę panią też bardzo dobrze znamy. I mega się z tego powodu cieszę, bo to fajna dziewczyna. Gosia Lambery. Ostatni most w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19:18 na zegarach, a ja mam ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Jak co wieczór wchodzicie do mojej głowy, jak co wieczór nie obiecuję, że dacie radę, bo to moja głowa jest naprawdę trudnym przypadkiem, ale może komuś się uda odgadnąć, o czym myśli dzisiaj Pychu. Zasady są proste, daję wam podpowiedzi, wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, co to takiego. Dziś chodzi mi o rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu, no i ta rzecz może być różnych wielkości. No to czekam na wasze telefony z niecierpliwością ogromną, przebieram nóżkami, aż ktoś zadzwoni, będę mógł odebrać i z wami porozmawiać. 321-321-777. No to widzę, że ktoś już dzwoni, a jak ktoś się dzwoni, no to ja odbieram. Halo?
2: Witam, ja dzwonię w sprawie konkursu.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Arek, z Warszawy jestem.
0: Arek, no to dawaj, o czym myśli Pychu?
2: O telefonie.
0: Nie chodzi o telefon, ale dobry strzał, ale nawet dość blisko mogę podpowiedzieć. To odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kasia.
0: No cześć Kasia, przycisz radio, będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Powiedz, o czym myśli Pychu?
3: Dobra, połączam się. Myślę, że to mogą być klucze do domu.
0: A, nie chodzi o to, choć no, z domu wyjść bez kluczy byłoby trochę średnio. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Halo, Adrian.
0: No cześć Adrian, no to o czym myśli dzisiaj Pychu?
4: O portfelu?
0: Nie chodzi o portfel. Słuchajcie, jeszcze jeden telefon odbieram. Halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
5: Mi się wydaje, że słuchawki.
0: No rozbiłeś stary bank. Ty sobie wyobrażasz się z domu bez słuchawek wyjść?
5: No co, ty cały czas muza musi grać.
0: Czekaj.
5: Oczywiście melo w słuchawce.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć. Nieważne jakie słuchawki, ważne, że melo gra, wtedy jest zdecydowanie lepiej.
1: O czym myśli Pychu?

0: ten numer to World Away. A gość, który go wykonuje, to Griffin. Razem z nim Bunt i Ines. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jedna z naszych nowości, a tych nowości mamy dla was całą masę. No i na wszystkie wasze ulubione i świeże numery możecie głosować oczywiście na meloradio.pl. W 30 Meloradia kolejna lista hitów. Już w piątek po godzinie 18. Bardzo was na nią zapraszam. A za moment coś starszego. I nie chodzi o gościa, tylko o muzykę, żeby była jasność. In and Out of Love, Armin van Buuren. On za moment zagra.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: O reklamie.

Avicii w Melo. To Waiting for Love w wolnym tłumaczeniu czekać na miłość, ale ile na tę miłość można czekać? Tak, pewnie można sobie zadać takie pytanie. No są tacy, którzy uważają, że do momentu, kiedy znudzi nam się pranie tylko swoich majtek w pralce, albo do takiego, kiedy chcemy kogoś, kto je z nas ściągnie.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: One Night of Love to Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk. Będzie fajnie. Ten numer punktualnie o pełnej na antenie Melo.
1: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Szkołę ogarniamy nisko.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do drugiego.

0: idę w melo.
1: 20 już prawie na zegarach. Słuchajcie, właśnie czytam, że dziś mamy dzień dużego rozmiaru, więc ja mogę świętować. Mam tak duży rozmiar, że niektóre sklepy nie produkują aż tak dużych koszulek i bluz.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: Pychu z tej strony. Siemano, body talk. Ale Farben, Irene Miller, ani na początek, Sean Baker już za moment będzie give.

Dub Dogs v Melo. So, how does it feel? Tak podkręcamy tempo. 14 minut po 20 na zegarach. Wysłuchacie Melo Radia. Pychu z tej strony, siemano. Mi się ostatnio na czole zmarszczka pojawiła, no i przyznam, że się przestraszyłem, więc stwierdziłem, że muszę znaleźć tipy, co zrobić,

żeby starzeć się wolniej. No i podobno, jak wyczytałem, mądre głowy mówią, że trzeba spać. I to w konkretnych, nie tyle że porach, tylko czasach spania. Od 6,5 do 8 godzin. Nie mniej i nie więcej. No szkoda, że nasz budzik po 10 przełożonej drzemce tego nie uznaje.

jest tylko jeden. Jest to Oli Aleksander z Years and Years, z czasów, kiedy ta grupa jeszcze funkcjonowała. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 20:27 na zegarach. King za nami. Za chwilę Liwka, o którą muszę przyznać, trochę się martwię, bo jak śpiewa, nie widzi poza tobą nic. I to trochę przerażające, bo terminy do okulisty na NFZ bardzo długie. Ale numer wyśmienity. Nowa Liwka już teraz w Melo.

0: Życie jest piękne. Beautiful Now. To Zed i John Bellion w Melo. 18 minut do 21 nam zostało.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oto czas na kolejną nowość tego wieczora. Iben, tego gościa znacie z anteny Meloradia z numeru Hearts, podbił wasze serca, listy hitów i też zawartość swojego portfela. Tym razem ma dla nas zupełną nowość, razem z Easy Bizu nagrali All of My Love. No to sprawdźmy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Słuchajcie, ten program bawi i uczy, a podróże podobno kształcą, więc zabrałem was na taką, na Wyspy Brytyjskie. Shane Cott i Get Out My Head w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten kawałek punktualnie o 21 przejmuje plejkę Meloradia. Inni jeszcze będą gadać, smęcić, zanudzać, a my go już zagramy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Idę w Melo.
12: No i to już jest taka godzina, kiedy nawet jak jesteście w pracy do 22, to możecie mieć troszkę bardziej wywalone. No szef to już pewnie zastanawia się, na którym streamingu film odpalić, a nie jak tam wy pracujecie. Druga zmiana ma swoje plusy, co nie? A ja wam fajnie pogram. Tu Pychu, siemano, Shinza, Fire. To na sam początek.
13: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Smutna dziewczyna nas rozwesela. Taki to przewrotny los. Sad Girl z Steve Mela. Ale jak to śpiewał nasz polski wieszcz narodowy Kizo, nie ma zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze. Wam też to polecam. 14 minut po 21, a jak się zatracić, to w pieniądzach. A w czymżeby innym? A my taką kasę mamy dla was, szybką kasę nawet, i to bardzo szybką, no bo zasady są takie, że jak już zadzwonimy do was i wygracie, no to w ciągu minuty nawet możecie mieć tę kasę u siebie, bo wystarczy, że pójdziecie do bankomatu. Ale najpierw trzeba się po nią zgłosić, melradio.pl, tam jeżeli chcielibyście wydać, a w sumie to wygrać, a potem wydać 200, to wpisujcie nam wasze pomysły, tak jak zrobiła to jakiś czas temu Anita.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: Ulala, tu był gruby wieczór. Jak wy chcecie sobie też taki zapewnić, nic prostszego, meloradio.pl, tam wbijacie i się zgłaszacie. Meloradio. Jest to On My Way. To już teraz wysłuchacie Meloradia. 21.15 na zegarach.

Easy on my heart. To Gabry Ponte, który odmłodził numer Kaskady. Takie cuda się dzieją. 29 minut po 21 na zegarach, a ja przyglądając sobie internet między wyjściami trafiłem na ciekawy nagłówek. Milioner ani razu nie spał w łóżku ze swoją partnerką. No może duże liczby to on miał tylko na koncie. Nie na miarce.

0: Reasons to Ilay Oaks i Lavinia w Meloradiu. Recykling dalej jest modny, jak słychać. Kiedyś, tam jeszcze za czasów Mieszka pierwszego, to było Bittersweet Symphony. Teraz zupełnie nowy hicior. 17 minut zostało nam do 22. Wysłuchacie Meloradia, a panowie grają w Pucharze Polskim. Trwają mecze. No i Krakowia dziś została sensacyjnie wyeliminowana przez Znicz Pruszków. Wczoraj Legia Warszawa odpadła najszybciej w historii z Motorem Lublin. Zaskoczeń też nie brakowało, jeżeli chodzi o mecz Wisły Kraków, bo ona też już zakończyła swoją przygodę w Pucharze Polski, a teraz trwa mecz Widzew Łódź Korona Kielce i 0-0 aktualnie. No panowie, ruszcie się, my chcemy bramki, no. Bądźcie duzi, bo was inaczej Natalia Nykielo krzyczy.
1: Ten nudny dzień, niechlujnie w nim ty.
0: I dużo goli poprosimy.

Say Something. No, to jak każą, no to już gadam. Sony Federa i Becky Hill w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 22. Już za moment wybije i to chyba dobra wiadomość, bo czwartek coraz bliżej, a to oznacza, że też coraz bliżej jest weekend. Hurra!

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio Bielsko-Biała. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam 3 krołap, główne danie nie przegryzka.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

słowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.